sudden it happens all the time. Yeah.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchacie Eski Rock. Niemcy sensacyjnie poza mundialem. Awans z Paragwaju. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Upał wstrzymał transport konny do Morskiego Oka.
1: Eska Rock. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1-16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Bostonie po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. A to już zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Hello Chicago Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano z kolei w komunikacie klubu. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter. Mogę oficjalnie potwierdzić, że Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko. To się naprawdę dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie za oceanem $20 milionów rocznie.
1: To jest raport.
0: Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie w charakterze świadka doktora Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze. Lekarz zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie. Tym tematem zajmował się Mateusz Głębiewski. Mateuszu, jak przesłuchanie ocenił sam lekarz po złożeniu zeznań?
2: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury, za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
3: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
2: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Upał wstrzymał transport konny do Morskiego Oka. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo. Tak było wczoraj.
4: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
5: Ja rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
4: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
5: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
4: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu, no to już konie nie powinny się tam znajdować.
0: Mówi nam Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody pitnej. Są zlokalizowane w Kuźnicach, przy wozowni, przy wejściu do Doliny Strążyskiej i Małej Łąki oraz w Centrum Edukacji Przyrodniczej DPN w Zakopanem.
6: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Pogoda.
8: No, chciałam powiedzieć, że upał zelżał przynajmniej z rana, bo potem znowu się ta temperatura podniesie, ale jest inaczej. Wczoraj jak wychodziłam z domu to było 27, bo dzisiaj było raptem 21, chociaż temperatura pokazuje, że już jest 22 w Warszawie, ale w Gdańsku 18, w Koszalinie 17, a w okolicach Poznania i Wrocławia to podobno i Opola to już kropi i w Rzeszowie też kropi, ale będzie się to powolutku, pomalutku przetaczało, co nie zmienia faktu, że temperatura się jeszcze dzisiaj dosyć mocno podniesie i na przykład w Warszawie 31 się wyświetli.
9: Ta, jeszcze zatęsknimy za tym upałem. Drodzy Państwo, 30 czerwca, dokładnie 1908 roku, miała miejsce katastrofa Tunguska i dlatego dzisiaj obchodzimy Dzień Asteroid. Byliśmy tam oczywiście wtedy już z naszym mikrofonem.
10: No i piorun nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
12: Dzisiaj będzie bardzo wakacyjnie.
8: Tak jest, dzisiaj opowiadamy sobie o najbardziej niesamowitych wakacyjnych przygodach, bo w końcu te wakacje się zaczęły. Michał, masz wakacje?
0: Jakim prawem Wojtka nie ma a propos wakacji?
12: Spokojnie, nam też się to nie podoba. Jutro go tu sprowadzimy, no.

0: A skoro miasto stołeczne zostało już wywołane do tablicy, to sprawdzamy, jak tam pogoda w Warszawie, bo państwo donosicie. Wierzyć się nie chce, ale
1: podobno. No wierzyć się nie chce, no ale, ale jednak.
2: Pada.
3: Kochani, mam dla was wiadomość dnia. W Warszawie pada deszcz, temperatura na termometrze 24 stopnie, rewelacja.
4: Pani Asiu, mimo komunikatów pogodowych, że od trzeciej dostawałem informację, że za kilka godzin przestanie padać, to właśnie przed chwilą w Warszawie również zaczęło, przynajmniej na Okęciu.
5: Cześć, chciałem wam powiedzieć, że koło Zalesia Górnego to pół godziny temu lało, a w tej chwili sobie kropi, więc może w Warszawie też popada trochę dzisiaj.
1: No ale to jest logiczne, ludzie na wakacje pojechali, to przecież musi padać deszcz, to innej opcji nie ma, dlatego dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że porozmawiamy o wakacjach i o naszych najbardziej zwariowanych przygodach wakacyjnych. I od razu wiecie co, przypomniały mi się wszystkie zwariowane za młodu wycieczki pod namiot. Mhm. I tak pamiętam taką, a propos deszczu, pamiętam taką wycieczkę pojechaliśmy, o w ogóle to było strasznie śmieszne, ponieważ pociągiem pojechałam z nadmorza w góry. Bardzo długo to trwało i graliśmy w karty, jedliśmy kanapki z jajkiem, to był taki w ogóle klasyk absolutny pociągowy, ale fakt, że rozbiliśmy namioty, położyłam się spać i rano się obudziłam się se, w głowie mi się kręci przecież tyle, w ogóle nie było takiej imprezy, co jest grane, a się okazało, że mój materac pływa, ponieważ nas po prostu tak pięknie zalało, że na tym materacu tak się pomyliło, jak na łóżku wodnym, wiesz, tak.
0: Pamiętam, jak miałem 10 lat i pierwszy raz byliśmy na obozie harcerskim i też mieliśmy mokre materace, ale wtedy nie padało.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A, oranżada się wylała.
0: Jak jeden mąż, wszyscy ze strachu po prostu. Nocna warta, potem wracasz do śpiwora i... No co wam będziemy mówić? Nothing but Thieves teraz w SC Rock Evolution.

0: pada deszcz. Temperatura na termometrze 24 stopnie. Rewelacja.
1: Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że zaduszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes bał nas jak ojciec najlepszy.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
5: SK Rock.
6: Gramy dla Was najlepsze.

0: kiedy tak sobie rozmawialiśmy o tym dzisiejszym naszym temacie, Taśka mówi, fajnie będzie wakacyjnie, wiesz, przygotujemy sobie wakacje z duchami i inne
1: wakacje
0: takie, nie?
1: Wakacje z duchami, słuchajcie, kochałam wakacje z duchami, to Brunhildo, po prostu jak to było, przebacz mi Brunhildo.
0: A nie przerażało troszkę? Śmieszne.
1: Oczywiście, że przerażało, ale to był cudowny w ogóle film i słuchajcie, ja a propos, zawsze jak mówię, jak jedę gdzieś na wieś, dzieją się takie właśnie różne śmieszne rzeczy, to mi się przypominają wakacje z duchami, zawsze mówię, o, wakacje z duchami. Ja miałam takie wakacje z duchami, moja Agata miała chyba, nie wiem, ze 4 lata albo może 5, postanowiłam, że zabiorę ją na wycieczkę na Ukrainę, wyobraźcie sobie, gdzie miałam przyjaciół we wsi pod Lwowem. To były autentycznie wakacje z duchami. Słuchajcie, wyciągnęłam właścicielowi domu i mojemu serdecznemu znajomemu ze szopy starego, stary motocykl, który odpalało się jeszcze z kopa i jeździłam na tym motocyklu razem z moim dzieckiem nad rzekę, a tam oczywiście pikniki, rzeka, no mówię ci, po prostu wakacje przepiękne.
0: Drodzy Państwo, Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji, tutaj czekamy na Wasze głosówki. Kto przebije historię Joanny? Pan będzie próbował, ale to takie marna próba.
2: Ja byłem w kryminale. No bo to wakacje akurat były. Zamiast być gdzieś nad jeziorem, nad morzem, no to ja byłem za kratami. Grałem w gry, te wojskowe. 6 na 9.

0: Punktualnie 6.30, czas na raport Westerok. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy trwa akcja gaszenia potężnego pożaru. Promieniowanie pozostaje w granicach normy, podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie. Po przesłuchaniu widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował po zakończeniu przesłuchania byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: To jest raport.
2: Będzie można otwierać szampana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył właśnie proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanych emeryturach. Informacje za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS albo za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS.

0: SK Rock Sport.
1: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowym klubie. Polski napastnik podpisał kontrakt z Chicago Fire. Według nieoficjalnych doniesień w nowym zespole ma zarabiać około 20 milionów dolarów rocznie. Szansę na debiut Lewandowski będzie miał zaraz po zakończeniu mundialu. Paragwaj sprawił olbrzymią niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Cóż poradzić? Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z mistrzostw świata jedynych faworytów. Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo paragwajskiej reprezentacji nad drużyną Niemiec w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Do kolejnej sensacji doszło też w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
2: Autorem programu był Erste Bank Polska. 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: dzisiaj pytamy Państwa o wakacyjne przygody i niech to będą nawet przygody motoryzacyjne, na takie jesteśmy najbardziej łasi, a niech tam, niech to będą nawet przygody motoryzacyjne z tramwajów w Poznaniu.
1: Tak, to prawda. Przejedziemy się teraz tramwajami. A właściwie, przepraszam, nie przejedziemy się. Mam nadzieję, że Jaro się dzisiaj do pracy nie spóźni w związku z tym, bo Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. Też się stałem, po co my kupujemy tramwaje, które wycofano gdzieś z eksploatacji, ale spoko. Ostatecznie miasto zdecydowało się na zakup 16 tramwajów z niespełna 200 tysięcy złotych sztuka. Mhm. Ty to, tak jak wiesz, taki porządny samochód kosztuje 200 tysięcy, nie chciałbyś sobie kupić?
0: Ale z drugiej strony wiesz, jak nowy tramwaj kosztuje bańkę pewnie, no to 200 tysięcy to jest za grosze.
1: Więc niby taniocha jak na tramwaj, ale mają za 30 lat te tramwaje i z 16, które jeżdżą po Poznaniu, jeżdżą teraz tylko już dwa. Mm-hmm. 14 stoi w warsztacie, bo się oczywiście psują, więc się zastanawiam, co to za biznes oni tam zrobili, powiedz ty mi.
0: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dzisiaj opowiadamy sobie o waszych najbardziej niesamowitych przygodach wakacyjnych, nie tylko motoryzacyjnych, ale o motoryzacyjne to ja zawsze bardzo chętnie pytam. Albo w ogóle podróżowanie to jest coś, co się wiąże z jakimś środkiem komunikacji, czy to jest samochód, czy to jest pociąg. Wiecie co, chyba z 2 lata temu wracałam z mojego ukochanego Osetna na Mazurach i akurat było tak, że musiałam wracać pociągiem. Coś tam się wydarzyło, nieważne. Wsiadłam w Iławie do takiego pociągu, który jeździ tylko w wakacje, który jest dwupiętrowy i ja się nie spodziewałam, że tam będzie tyle ludzi. To było niebywałe. Myślę sobie, Boże, nie wcisnę się, nie ma takiej siły. Po prostu jeden człowiek siedział na następnym człowieku, wszyscy po prostu sobie na kupie, jak za starych czasów. I się okazało, że to była super podróż. Po prostu
1: naprawdę?
0: Ludzie śpiewali piosenki, siedzieli na plecakach, dzielili się kanapkami. Jak siedzą, to miałam takiego banana przyklejonego do twarzy, że hej.
1: No przyznaję bez bicia, że te pociągi dwupiętrowe to była tak naprawdę zmora mojego dzieciństwa, bo faktycznie wtedy jeździło się tymi piętrusami. Jeszcze wszędzie jeździło się nie przyspieszonymi, tylko takimi zwykłymi pociągami. 80 kilometrów jechało się 2 godziny, wiesz, masakra jakaś. I plastikowe siedzenia tam były jeszcze na początku, później już były takie gąbkowe i miękkie. Drodzy Państwo, Was pytamy o Wasze wakacyjne przygody, a niech będzie i o pociągach, i o kładach. Słuchamy.
2: Ja jestem podobnie normalny do pani Asi. Kocham jeść, kocham latać na do lasa i kocham jeździć starymi autami z dużymi benzynowymi silnikami. Z wakacyjnych przygód to tych takich, których nie lubię, czyli żadnych tych all inclusive i tak dalej, kojarzę jeden fajny epizod, kiedy zaraz z 10-letnim chrześniakiem urwaliśmy się panu przewodnikowi w Egipcie 2 kładami i zrobiła się z tego straszna afera. A z takich fajnych wspomnień właśnie i chęci pokazania dzieciakom tego, co mogą już nie zobaczyć, to w 2010 roku pojechaliśmy sobie na wakacje ja i 2 dzieciaków w wieku lat 4 i 6 pociągiem, żeby pokazać im, co to w ogóle jest pociąg, nie? Bo to przecież nie każdy wie dzisiaj, że można było podróżować pociągiem. W jednym z przejazdów mieliśmy miejsca w wyznaczonej strefie dla rowerów. Siedzieliśmy na walizkach, więc było naprawdę super.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To my Państwu opowiemy o tych, którzy nie są samotni. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
2: Czekaj, no muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
1: Człowieka, ster za rumpel.
2: Maja Bohosiewicz rozpływa się z kolei nad kaloryferem męża. 43 lata i wygląda całkiem, a ja sobie myślę, kaloryfer na upały. Odradzam.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.
6: Eska Rock.
4: Gramy

0: Eski Rock.
1: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy, uczestników niedzielnego wyścigu w podwarszawskich Markach. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił zbrojnych.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minęła 7, Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 1700 interwencji strażaków w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku. To skutki nawałnic, które wciąż przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja też w zachodniopomorskim. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy, no i gdzie w tej chwili się przemieszczają?
3: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową numer 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
4: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
3: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
2: To jest raport.
1: Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać szczegółowo okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach. Mężczyźni brali udział w wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali potężnego 40-stopniowego upału. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
6: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
5: Mówi prokurator Karolina Starus z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
7: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
5: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To milowy krok dla marynarki wojennej w Gdyni. Podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość wynosi około 20 miliardów złotych. Porozumienie zostało zawarte ze szwedzkim koncernem Saab i należy do większych przedsięwzięć modernizacyjnych realizowanych przez polskie siły zbrojne w ostatnich dekadach.
8: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych, mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32.
0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
9: Tak sobie teraz patrzę i myślę sobie, dziś na przykład kliknę w sumę opadów. I co mi pokazuje, i kłamią mi po prostu w sposób dramatyczny. Mówią, że tak właśnie niby ma nie być opadów. Będzie, bo pada, nawet za oknem już w tej chwili pada i państwo donoszą, że pada. W związku z tym szykujcie się, bo wszędzie pokropić może.
10: No tak, ale w sumie, jeżeli chodzi o sumę opadów, to wyjdzie, ja wiem, może pełen słoik. I to nie wiem, czy litrowy, czy...
9: Patrzę, słuchajcie, bo to jest oszustwo. Patrzę dzisiaj 0,0000 mm, a za oknem co? Mokro. Mm-hmm.
10: No tak, czyli kłamie jak zawsze. Media kłamią.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Eska Rock. 6 na 9.
12: Świętarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9 w Esce Rock.
10: O wasze wakacyjne przygody pytamy. Może być pikantnie.
9: Może być pikantnie, może być też deszczowo. Ja pamiętam wiele razy wakacje na Helu. 13 i leje 2 tygodnie.
10: Tak było, to prawda. To prawda, bo ja wiem, Jastarnia i Jurata to są te miejsca, w których też bywałem, czyli Półwysep Helski. Faktycznie tam trafić w pogodę. Co tam, panie Michale, w raportach?
1: W raportach będę mówił prawdę.
9: O!
13: Zaskoczeni. Szok!
9: Super!

0: spakowani? No to zapraszamy, drodzy Państwo, w podróż taką wakacyjną.
1: Bo dzisiaj, aż właściwie wczoraj to się już tak zaczęły wakacje tak na dobre i dzisiaj wspominamy nasze najśmieszniejsze, najdziwniejsze historie motoryzacyjne. Ja jednak najbardziej wspominam, jak jeździłam takim starym miniakiem, nie tym, co teraz jest nowym, tylko staruszkiem, takim przekochanym i tam się do bagażnika mieściła tylko taki malutki namiocik, chinka, jedna poduszka i jechałam sobie, tankowałam po drodze, bo miał maleńki baczek i zatrzymywałam się na kempingach i było spoko.
0: Tak, na takie historie, drodzy Państwo, czekamy. Ta historia, przyznam bez bicia, zawsze miałem ochotę, ale nigdy nie miałem odwagi.
2: Mieliśmy taki numer, żeby pojechaliśmy do Hiszpanii z dwójką małych dzieci samochodem i jak wjechaliśmy do Francji, zatrzymaliśmy się wieczorem na stacji benzynowej. Tam było zamieszanie z tankowaniem, bo Francuzi blokują dystrybutory. No i w pewnym momencie poszedłem z młodszym synem do łazienki. Wyszliśmy, może ona skończyła rozmowę z jakimś Francuzem. Wsiedliśmy do samochodu, wyjeżdżamy i już właśnie mam wjeżdżać na autostradę, jak młodszy syn się pyta, a Bartek to już z nami nie jedzie. Ja w tym momencie hamulec, w ostatniej sekundzie, żeby jeszcze nie zdążyć na autostradę wyjechać, cofam się pod budynek stacji, a tam nasze starsze dziecko elegancko, spokojnie wychodzi sobie z budynku stacji. I zdziwione, że samochód rodziców podjeżdża pod... Później się okazało, że mówił żonie, że idzie do łazienki. Ja się z nim podobno minąłem w drzwiach, ale jakoś żeśmy tego nie zarejestrowali.
0: A, to nieprawda, to nieprawda. Nieprawda. My znamy.
1: Mi się ten brat podał, a potem Bartek już z nami nie jedzie.
0: Ale my znamy tę historię. Pan tak naprawdę podjechał po tą stację benzynową 2 tygodnie później, wracając z Hiszpanii po drugie dziecko.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapomniałaś kiedyś dzieciaka?
1: Nie, akurat nie, ale sam powiedziałeś, że ciebie to akurat korciło. Dobrze, że Oskar Rock dobrze rokuje. Suede teraz. O, proszę bardzo, to jest coś dla rodzica, który ma emotionally unavailable.
0: Nie wiem, dlaczego użyłaś terminu jakby czasu przeszłego, że mnie to korciło.
1: Korci cię gdzieś? Masz ty łajzo.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: To Guns N' Roses, dokładnie 24,5 minuty po godzinie 7. Drodzy Państwo, Joanna ma dla nas ciekawą ciekawostkę.
1: Bo dzisiaj o różnych przygodach wakacyjnych. Ja uważam, że to jest jakiś rodzaj przygody wakacyjnej. Policjanci z Żuromina dostali zgłoszenie, że po mieście spaceruje sobie krowa. Przybyli na miejsce, zabezpieczyli krowę, znaczy w sensie wzięli ją za postronek. Okazało się, że nie ma kolczyków identyfikacyjnych, więc co zrobili? Zostawili krowę pod opieką funkcjonariuszy drogówki. Sami zaczęli ustalać, kto jest właścicielem krowy. Okazał się 73-letni pan. Jeszcze go teraz ukarają, że nie dość, że nieoznakowana, to jeszcze, że ją zostawił samopas. Ale mnie ciekawi co innego. To wiesz, jakby wyobrażasz sobie tę sytuację. Jest krowa, oni muszą ustalić kto. Podchodzą do patrolu, który suszy suszarką. I tak, słuchajcie wy tu, popilnujcie tej krowy, a my pojedziemy szukać właściciela. I oni tak stali, suszyli suszarką, a ta krowa obok,
0: to co? Tak, krowie się spodobało, została w jednostce, po jakimś czasie została komendantem.
2: Kto kierowca był? Ile razy tłumaczyłem? Jest kierowca, ty i żaden inny ch**, nie ma bez mojej wiedzy dostawać. 6 na 9.

0: A teraz Michał Poklękowski w raporcie będzie mówił prawdę.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Policjanci ze Stołecznego Mokotowa zabezpieczyli 131 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, których czarnorynkową wartość oszacowana na niemal 7 milionów złotych. Zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia. Blisko 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy znaleźli funkcjonariusze podlaskiej skarbówki w ciężarówce skontrolowanej na trasie S8 Białystok-Warszawa. Szacunkowa wartość rynkowa tego towaru przekracza 11,5 miliona złotych. W związku ze sprawą dwie osoby trafiły do aresztu.
3: To jest raport.
2: W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi. Oficjalny bilans zabitych przekroczył w poniedziałek, czyli wczoraj, 1700 osób, ale nie sprawdzono jeszcze wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ-u poinformował o dostawie do tego południowoamerykańskiego kraju około 10 tysięcy worków na zwłoki.

0: SK Rock Sport.
1: Niespodzianka goni niespodziankę. Podczas piłkarskich mistrzostw świata z turniejem już na etapie 1/16 finału pożegnała się reprezentacja Niemiec. Lepszy od niej okazał się Paragwaj, który wygrał po rzutach karnych. Także karnych potrzebowali piłkarze w meczu Maroko-Holandia. Tu po 2 godzinach gry był remis 1-1. W karnych wygrali piłkarze Maroka. Wcześniej Brazylia 2-1 wygrała z Japonią. Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie Hubert Hurkacz, który awansował dalej, a dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek oraz Kamil Majszak.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: kiedy powiedziałeś, jedziemy do Turcji, ale tam już chyba nie ma miejsc, drugi raz nie musiałeś zachęcać.
1: A jak podróż?
0: Pojechaliśmy obwodnicą, więc raptem 3 tygodnie.
1: A na ile przyjechaliście?
0: Na tydzień.
2: O takie przygody państwa pytamy, wakacyjne przygody. Na przykład mogą być motoryzacyjne przygody wakacyjne, prawda?
3: Tak, mogą być jak najbardziej. Tych wakacyjnych, motoryzacyjnych przygód na pewno mieliście całe mnóstwo.
2: My o krowie mówiliśmy parę chwil temu. O tej krowie takiej, co to została wręczona drogówce. Drogówka nie wiedziała, co z krową zrobić. Krowa została później komendantem. No ale mniejsza o krowę, tą, która została komendantem. Państwo macie podobne historie wakacyjne z krowami w roli głównej.
4: U nas krowa robi sensację, ale wróciłem niedawno z wakacji w Albanii i tam krowy, owce, kozy biorą normalnie udział w ruchu drogowym pośrodku niczego. Wokół same wzgórza, a one sobie płynnie między samochodami przechodzą. Nie płoszą się, nie panikują, tylko normalnie poruszają się płynnie po drodze. No. A najlepsze jest to, że tam pierwszeństwo na rondzie czy na skrzyżowaniu ma ten, który pierwszy zatrąbi.
2: Czujesz to?
3: Poczekaj, ty wiesz, jak trąbi koza?
2: Z klaksonem krowa.
5: Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, drób. O, jest, widzę, droga chyba na Ostrołękę.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
7: W SC Rock.
6: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Ależ mi się podobają wasze przygody wakacyjne. Wakacje się zaczęły i dzisiaj o tym rozmawiamy, i o podróżach, i o jeżdżeniu samochodem, pociągiem. I oczywiście pod namiot, ja mówiłam, że jeżdżę. Jeździłam z taką maleńką Chinką w maleńkim bagażniku, maleńkiego miniaka. No i proszę bardzo.
1: No wielmożna Ziętara mówiła, że miała taki mały namiocik, a ja z przyjaciółką w maluchu miałyśmy taką wielką ruską czwórkę i wielki namiot po robotnikach, i on zajmował całe tylne siedzenie. Na wierzchu mieścił się tylko jeszcze czajnik i suszarka. I tak jeździłyśmy po kempingach od Helu przez całe polskie wybrzeże. Były to naprawdę niezapomniane wakacje.
0: Jak ja tęsknię za takimi czasami, że człowiek się tak szwendał w ogóle, wiesz, miał kupę czasu wtedy, można było robić różne rzeczy, już nie mówiąc o tym, że ja piekielnie zazdrościłam zawsze wszystkim tym, którzy mieli takie wielkie namioty. Mhm.
2: Ale zobacz, to były takie czasy faktycznie, że człowiek tak naprawdę nie zarabiał wtedy pieniędzy, przynajmniej w moim przypadku, kiedy byłem, nie wiem, nastolatkiem, a zawsze na wszystko było mnie stać, bo a to rodzice podrzucili, a to gdzieś skądś się jakoś zorganizowało, a to butelek się nazbierało i wtedy, wiesz, tydzień nad morzem, zbierało się butelki na plaży i można tam było spokojnie przeżyć.
0: Już nie mówiąc o tym, że generalnie najważniejsze było to, żeby była mielonka.
2: Otóż to.
0: Jakiś paprykarz szczeciński.
2: Do końca życia.
0: Kawałek czerstwego chleba i już.
2: Do końca życia do ust nie wezmę paprykarza, naprawdę.
0: No co ty mówisz, no. Ja uwielbiam. O, proszę cię.
2: A ile tego zjadłaś?
0: Słuchaj, mnóstwo, ale ciągle bardzo lubię, od czasu do czasu robię sobie tę przyjemność.
2: No to, drodzy państwo, Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji. Czekamy na wasze głosóweczki a propos wakacyjnych wojaży i przygód.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rok.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dwie minuty tylko do ósmej, drodzy państwo, ostatnie dzisiaj szkoda gadać. Czekaj, które jest moje? A tutaj, rzeźniczakowie. Rzeźniczakowie wybyli na Maltę. Paulina popijała drineczka w basenie, a Jakub moczy stopy. I ja ci powiem, że też kiedy podskoczyły stopy procentowe, to umoczyłem.
2: Nie ty jeden. Ja swoją drogą kocham takie informacje, które kompletnie niczego w życiu nie wnoszą. Roger Salla, czy też Roger Salla, wozi ciężarną Karolinę Pisarek po Warszawie w aucie za 1 000 000 złotych. I to jak się zastanawiałam, to po prostu, co za w ogóle news? Mm-hmm. I oni tak cały czas się wożą, tak? Mm-hmm. Wożą się. I na pewno nigdy nie chodzą na spacer. Po prostu, a nie, spacer się nie klika przecież.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Tragiczny wypadek drogowy w centrum Lublina. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego w Warszawie. W raporcie też bezpieczne wakacje pod okiem sanepidu.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje nastolatka, 7 osób jest rannych i trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach Jacek Werner.
3: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
4: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
3: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
2: To jest raport.
1: Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii tej placówki, doktora Emilia Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach rozpoczną się także kolejne przesłuchania personelu medycznego placówki.
5: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
1: Mówi prokurator Piotr Skiba. Po trwającym cały dzień przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym prokuratura poinformowała, że protokół jego zeznań liczy 29 stron.
5: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
1: A śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć przy funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego oraz innych nieprawidłowości w tej placówce.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Główny inspektor sanitarny rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
6: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
1: Sanepid zapowiada spotkania z mieszkańcami, działania edukacyjne w terenie oraz materiały informacyjne przygotowane we współpracy m.in. z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i NASK.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Pogoda. Idą chmury, idą, nadciągają czarne chmury nad bardzo wiele miejsc. W Polsce tak naprawdę lać to chyba ma tak na solidnie, to ma jutro i będzie potem się robiło ochłodzenie, coraz chłodniej i nawet w poniedziałek przyszły, patrzę, 21, teraz będziemy wszyscy, Boże, jak zimno, gdzie są te upały. No wiesz, kurczę, człowiekowi nie dogodzisz.
9: Wiesz co, namówiłaś, powiedziałaś, że czarne chmury, proszę bardzo.
7: Program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: 6:00 na 9:00. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6:00 do 9:00 w SC Rock.
9: Kiedyś to były seriale, nie?
8: O rany, jak ja kochałam czarne chmury. I on tak tytum, tytum, tytum na tym koniu. Tak tytum,
9: tak
8: tytum.
9: No. Kiedyś to nawet przygody wakacyjne były. Teraz to już nie ma przygód prawie.
8: Stań bez przesady. Michał na pewno ma przygody.
1: Z kim, z czym, w jakich okolicznościach i za ile?
8: No proszę. Nie wiem, proszę bardzo.
9: Opowiadaj.
1: No mówcie, no, mówcie.
8: Na pewno będą taparaty.

0: Asia nie może się opędzić. Ale to są takie sytuacje, że ciężko powiedzieć słuchaczowi: słuchaj stary, naprawdę, no przepraszam cię najmocniej, ale teraz
1: ale
0: gadamy
1: teraz
0: do ludu.
1: Gadali do ludu. Bardzo pozdrawiam słuchacza, który wszystkim do mnie dzwonił, bo go tak po prostu zrzuciłam w końcu. No ale coż zrobić, nie ma lekko. My dzisiaj o wakacjach, w związku z tym rozkręciliście się, co mnie niezmiernie cieszy.
0: No tak, Aśka zrzuciła jednego pana, wy też o czterech panach w jednym namiocie, chyba.
2: Pamiętam, jak swego czasu jeździliśmy do Hartowca pod Działdową, nad jezioro. Jednego roku przyjechało na pole namiotowe czterech panów. Nie było w tym nic dziwnego, żeby nie to, że oni mieli taki bardzo malutki namiot dla dzieci, który przystawiał dom. No, stawiało się go, wyglądał jak domek, taki bardzo mały. Tak naprawdę to tam duży pies miałby problem, żeby się zmieścić. I najfajniejsze to było to, że ci panowie potrafili we czterech spać w tym namiocie. Co prawda część ciała wystawała z jednej strony, część ciała z drugiej strony. I ale im to wtedy nie przeszkadzało, bo akurat oni spali w nim tylko wtedy, kiedy, tak powiem, odsypiali upojenie, które w ciągu pozostałych godzin, jak się budzili, uzupełniali sukcesywnie. I tak, że tak powiem, przez kilka dni to funkcjonowało, że było ogień i komar, ogień i komar. Prześmieszny był to widok.
0: Dobre.
1: Płakam cię, ile wakacji ludziom tak upłynęło. Ogień, komar, ogień, komar.
0: I jaka część ciała wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jedna z jednej strony namiotu, druga z drugiej strony namiotu, gdzie wystawały pozostałe dwie części, tego nie będziemy.
1: Nie drąż, ja ci bardzo proszę. Nie, teraz po prostu wsłuchajmy się w zupełnie nowych Stonesów, In the Stars.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.

0: pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: My sobie dzisiaj opowiadamy historię o tym, co robiliście w wakacje. Takie najbardziej niesamowite przygody, ale teraz uwaga, je otwórne, bo będzie za chwilę historia o oponie. Mhm. Jest taki film pod tytułem Mordercza opona, ale Klaudia mnie właśnie uświadomiła, że jest taki film Śmierć w miękkim futerku. Ja cytuję, skrywający się w ciele zwykłego kota, agresywny stwór poluje na nieświadomych zagrożenia pasażerów jachtu. I takie filmy ktoś robi. Słuchajcie, ale wróćmy może do tematu wakacji.
1: Wiesz co? Myślałem, że będzie na poważnie. Wiesz, jak mi kiedyś opona strzeliła w samochodzie, to miałem luz, ale jak strzeliła w kole samolotu, to nie powiem, jak wyglądały moje spodnie z tyłu.
0: No, strzelające opony i w ogóle strzelające gumowe rzeczy to nie jest dobra sprawa.
1: No to historia z oponą w roli głównej.
2: Dobry poranek, ekipo z przygód motoryzacyjnych. Słuchajcie, już dawno temu, jak podróżowaliśmy sobie po Austrii i Szwajcarii, jadąc dosyć szybko, gdzieś tam wysoko, przegapiliśmy punkt widokowy, więc mówię, ach, zajadę tym drugim wjazdem. No i tak nieszczęśliwie zajechałam tym drugim wjazdem, zahaczyłam kołem o krawężnik, a tam niestety w Szwajcarii są krawężniki z kamienia ostrego, no i rozwaliłam nowiusieńką oponę kupioną właśnie specjalnie na ten trip, więc mieliśmy piękny pit stop na 2000 metrów. Żona, to znaczy ja, wkurzona na maksa, no bo przecież nowe opony, ale wiecie co, powstał z tego film, bo moje dziecko dorwało kamerę i nagrywało tę całą naszą wymianę tej opony, moje wkurzenie, mojego zadowolonego męża. Jak będziecie chcieli, to poszukajcie sobie na YouTubie. Przygoda każdej chwili szkoda.
1: Mhm, opona strzeliła, film powstał, mamy ten film, znaleźliśmy.
3: Strzelaj w opony, mówię! Strzelaj w opony! Instrybutor k***nie strzel! Człowieku, instrybutor k***nie, żebyś się strzelił!
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: 8.30 się zbliża, w związku z tym może przez Melinę prosto do raportu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Melina. Rock.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Z bólem obserwujemy wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości między Polakami a Ukraińcami, napisali hierarchowie kościelni z Polski i z Ukrainy we wspólnym stanowisku.

0: Polska.
1: SK Rock Sport.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o obronę tytułu podczas Wimbledonu. O 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. A wcześniej, bo w samo południe, Kamil Majchrzak zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tavilo. A dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19.00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23.00 Francja zmierzy się ze Szwecją. O 3.00 w nocy Meksyk z Ekwadorem.
0: Autorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: przyjechało do Łeby na pole namiotowe dwóch koleżków. Oni przyjechali rozwalonym maluchem, przednia szyba zbita, tylna zbita, zderzaki z tyłu wystają, które zdjęli w międzyczasie. No i kłótnia, bo się okazało, że usnęli obaj, tym kierowca też świętej pamięci niestety, Mirek. I najlepszy tekst, jaki usłyszałem: ty usnąłeś, to i ja usnąłem.
1: Bąbel.

0: bardzo mi się podobają te nasze różne opowieści, które sobie snujemy, wakacyjne. Ja z kolei pamiętam, jak myśmy z moim bratem potrafili jechać i z jego kolegami MZ-kami i CZ-kami na Mazury. Jechaliśmy 2 tygodnie, bo co i rusz trzeba było się zatrzymywać i któryś z tych motocykli naprawiać. Mhm.
1: Drodzy Państwo, bo tych historii wakacyjnych, motoryzacyjnych mamy tyle, że nie jesteśmy w stanie wszystkich Państwu przedstawić, ale między innymi była taka historia, szybko opowiedzmy, naszego słuchacza, który jechał MZ-ką, która mu się po drodze rozsypała i później musiał w szczerym polu lutownicy szukać. Udało się,
0: znam
1: na szczęście.
0: Znam to.
1: Ale tak, mamy pamiętam też inne historie, prosto z Doliny Pięciu Stawów.
2: Kiedyś z przyjaciółmi nocowaliśmy w Dolinie Pięciu Stawów. No i po całym dniu wędrówki w górach byliśmy bardzo zmęczeni, doszliśmy na miejsce i okazało się, że nie ma prądu, jest awaria. Okej. Dlaczego nie? Możemy być bez prądu. Tylko akurat tam w schronisku wszystko jest na prąd, łącznie z papierem toaletowym, który znajduje się w maszynie na prąd. Także mieliśmy bardzo ciekawą przygodę. Z całej ekipy umył się tylko mój mąż, bo woda była lodowata. Cała reszta, poszliśmy spać na brudasa, ale było bardzo fajnie, pamiętamy to do dzisiaj.
1: No tak, o tej historii już nawet kronika filmowa powstała.
3: Co to? Patrzcie, proszę pani, gdzie pani zdobyła ten skarb? Powtarzając słowa wieka, życzymy sobie wszyscy, by ten papier przestał być papierem wartościowym.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Romantyczna natura Joanny od zawsze mnie zaskakuje. Poprosiła, skończmy dzisiejszy program krowami.
1: Słuchajcie, bo o tych krowach dzisiaj było trochę. Ja pomyślałam sobie, że w momencie, w którym, kiedyś jak byliśmy mali, jeździliśmy na wakacje, zauważ, bardzo dużo krów pasło się na pastwiskach. Mm-hmm. I to było super. Teraz tych krów jest mało i ja sprawdziłam. Mniejsza liczba krów na polach wynika z przejścia rolnictwa na system alkiżowy. Współczesne, wysoko wydajne rasy wymagają precyzyjnego żywienia, a trzymanie ich w budynkach ułatwia zarządzanie stadem, ochronę przed stresem cieplnym oraz optymalizację doju. I te biedne krowy siedzą teraz w tych oborach, zamiast się paść na pastwiskach.
0: I państwo o krowach.
2: Pan tu zachwalał zagraniczne krowy, że takie mądre, że poruszają się samodzielnie po ulicy. To nie trzeba za granicę jechać, proszę pana. Proszę odwiedzić kiedyś Wyśmierzycę, taką wieś w Mazowieckim, nad Pilicą położoną. Tam wieczorami i ranem też krowy same albo wracają, albo idą na pastwisko o ustalonej godzinie. Po prostu wychodzą sobie same z obory, wychodzą sobie same z bramy, biegną 2 kilometry, żeby się paść, a potem wrócić same spokojnie, kiedy już słońce zachodzi.
0: Ale jakie to piękne.
1: Prawda?
0: Krowy wychodzą sobie same, żeby się paść. Dój, jak powiedziałaś, jest ważny dla krów.
1: Ale potem przychodzą, ktoś je wydoi. No, one sobie przychodzą,
0: cudowne.
1: Potem się relaksują.
0: Cieplarniane warunki,
1: taka
0: wiesz.
1: Taka krowa, to jest szczęśliwa krowa.
0: To jest normalnie taka krowa, mhm, żyje sobie jak w Gołębiewskim. A ty wiesz, że to kosztuje? Ja wiem.
3: 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: I tyle.
1: Tak, ja mam apel teraz. Przestańcie stawiać na optymalizację doju i wypuśćcie krowy na łąki.
0: Tak jak nas teraz zdradia. Dziękujemy, do jutra.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Halber, wychodzimy!
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ESC Rock. Playlista osobista.
11: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w ESC Rock.
11: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Ponad 1000 interwencji strażaków na Śląsku to w związku z nawałnicami. Skarbówka udaremniła przemyt 1 200 000 paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymane na Lubelszczyźnie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy za litr. Dziś warto zatankować, bo to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN. To oznacza, że od jutra nie będzie już maksymalnych cen paliw, które przez ostatnie miesiące określał minister energii. O czym więcej, Michał Rawa.
2: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Ten w ostatnich tygodniach oznaczał jedynie obniżony do 8% VAT na paliwa. W połowie czerwca rząd zrezygnował z obniżonej akcyzy. Minister energii zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny na stacjach nie uderzą mocno w portfele Polaków. Zdaniem analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
0: Przypomnę, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie.
1: To jest raport.
0: Ponad 1000 interwencji strażaków w województwie śląskim. To w związku z nawałnicami, które przeszły między innymi przez Katowice, Tychy czy Chorzów. Najwięcej interwencji odnotowano na południu województwa, w powiecie rybnickim.
3: Głównie dotyczą powalonych drzew, nadłamanych konarów, gdzieś tam na posesjach, na drogach, na budynki. Pojedyncze przypadki uszkodzonych dachów, pompowań wody z budynków. Nie ma takiej informacji, żeby ktoś ucierpiał w jakichś zdarzeniach.
0: Mówił nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i też Zagłębia również występować będą lokalne gwałtowne burze.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat w Polsce, ale się nie udał. KAS, czyli skarbówka, udaremniła przemyt 1 200 000 paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymane w Małaszewiczach na Lubelszczyźnie. Funkcjonariusze skarbówki prześwietlili urządzeniem RTG pociąg towarowy wjeżdżający do Polski, na którym znajdowały się kontenery, w których miały się znajdować szyldy reklamowe.
4: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
0: Mówi nam Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. A wartość rynkowa nielegalnego i zarekwirowanego towaru to ponad 25 milionów.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda. W kilku regionach dziś zagrzmi, spadnie deszcz, a lokalnie także grad, przed czym ostrzega IMGW. Poza tym chmury na przemian ze słońcem. Pogoda ustabilizuje się po południu. Dziś będzie już nieco niższa temperatura niż wczoraj. Choć i tak ciągle jeszcze gorąco. Na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu do 33 w centrum i na południu.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
7: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Walking on the Moon. W niedzielę pomyślałem sobie o tym, że może na Księżycu byłoby przyjemniej, jeśli chodzi o temperaturę, ale potem sprawdziłem, że z tym Księżycem to jeszcze większe jaja niż z Ziemią, bo w ciągu dnia temperatura może dochodzić do plus 120, a w nocy do minus 130. No to już chyba wolałbym te upały. Choć dziś akurat wcale tak gorąco nie jest, na szczęście. 13 minut po 9, pan Jaro mówi: dzień dobry, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz będziemy w objęciach pana Artura.

0: Kobranocka w Esterok. Teraz wrócimy do przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: Już wtedy zaczęła sprzedaż muzyki, no i trzeba było wykombinować, jak zespoły, w szczególności te największe, będą musiały sobie odbijać spadającą wartość ich płyt w sklepach. U2 wpadli na pomysł, by wyruszyć na trasę koncertową z taką sceną, z której będzie można obserwować chłopców z U2 z każdej strony stadionu, na którym się pojawią. Taka scena, która na przykład ostatnio stanęła na Narodowym. Na koncercie Dawida Podsiadło po raz pierwszy pojawiła się, jeżeli chodzi o wielkie zespoły, właśnie w przypadku U2 w 2009 roku. Trasa o nazwie właśnie 360 stopni objeżdżała świat od 2009 do 2011 roku. No i okazało się, że już nie ma co się przejmować jakąś stroną stadionu, której się nie da sprzedać. Da się już sprzedać wszystkie. Ta trasa koncertowa o nazwie 360 stopni ruszała dokładnie 30 czerwca 2009 roku w Barcelonie. 109 koncertów, ponad 600 milionów zarobionych pieniędzy, dolarów, a nawet chyba 700. Przebili to, co zrobili Stonesi dwa lata wcześniej, no i tak naprawdę musieli chwilę poczekać na taką Taylor Swift, żeby jakaś artystka albo jakiś artysta się z nimi równał albo ich przebił. Ten 2009 rok będziemy miło wspominać, bo to też była trasa koncertowa, na której panowie przyjechali do Chorzowa. I to był ostatni koncert, jaki dali w Polsce do tej chwili. Mam nadzieję, że to się w przyszłym roku zmieni. Bad z Unforgettable Fire. U2.

0: We are living in America. Coca-Cola Sometimes War. Jak to pięknie pasuje do tej Ameryki, prawda? Zawsze pasowało, a teraz w czasach Trumpa jeszcze bardziej. Zespół Rammstein w Este Rock. A cóż przed nami? No i za moment będziemy mówić o płycie nierokowego zespołu. Ale jak się Państwo sami przekonają, płycie ważnej dla fanów rocka. Mimo wszystko, taki paradoks. Ale najpierw Jefferson Airplane.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill,
5: and Frank Beard
6: of ZZ Top.
7: I'm Alanis Morissette.
8: This is Jeff Ament
9: and Stone Gossard from Pearl Jam,
10: and you're listening to
11: Eska Rock.

Jefferson Airplane w Ester Rock. A teraz kapela, która nigdy rockową nie była i nigdy rockową nie będzie. The Prodigy. Kapela ta 29 lat temu wydawała na rynek płytę, która od razu się kojarzy. Gdyby Państwo weszli do któregokolwiek z jeszcze istniejących sklepów muzycznych i gdyby Państwo zobaczyli tego kreba na okładce, wszystko byłoby jasne. To nie jest żadna praca grafika, tylko najprawdziwsze zdjęcie zrobione na plaży Playa Las Gemelas w Parku Narodowym w Kostaryce. A tytuł albumu The Fat of the Land pochodzi od staroangielskiego zwrotu Living of that Fat of the Land, co oznacza życie dobre lub po prostu bycie bogatym. Ta płyta, która ma dzisiaj 29 urodziny, Boże, jak to zleciało, znakomicie się sprzedawała i sprawiła, że zespół stał się jednym z najpopularniejszych, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną na świecie. I chyba takim zespołem jest do dziś. To z tej płyty zagrajmy sobie Firestarter.

0: Zastanawialiśmy się w tym momencie, gdy Kaśka Nosowska powiedziała, że chce robić też solowe rzeczy, czy jej się uda. Czy nie będzie tak, że to jednak będzie cały czas ta pani z Heja. No i okazało się, że to ona miała rację. No i bardzo pięknie. 10. raport Deski Rock przed nami, a później Highway to Hell.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
4: Prokuratorskie śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież zostało umorzone. Za chwilę szczegóły. W zdarzeniu dwuchosobowych zginęła 16-latka, 7 innych osób jest rannych. To w nocy w centrum Lublina.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Głośne postępowanie w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dokładnie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w Warszawie.
5: To jest raport.
4: Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna. To po tragicznym skutkach wypadku drogowym, do którego doszło tam nad ranem. Jego dokładne przyczyny i też okoliczności bada już policja pod nadzorem prokuratury. Przypomnę, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 innych osób zostało rannych.
6: Kierujący samochodem marki BMW poruszał się od strony Alei Racławickich. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Na miejscu była to pasażerka samochodu marki BMW. 7 kolejnych osób przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
4: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest już przejezdna. Autobusy i trolejbusy wróciły na swoje podstawowe trasy.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenie oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców oraz przypadki łamania regulaminu.
7: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami, zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody. Niestety strefa grillowa w parku Zakrzówek funkcjonowała w sposób, który intensyfikował negatywne zjawiska.
4: Mówi nam Aleksandra Mikolaszek z ZZM-u. Jednocześnie zapowiada konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie. Podobne strefy wcześniej zlikwidowano także z podobnego powodu w parku Krowoderskim i parku Bagry Wielkie.
2: SK Rock Biznes.
4: Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29, poinformował Big Info Monitor. Z danych wynika, że za 40% zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają multidłużnicy, czyli osoby z kilkoma wierzycielami. Elektroniczne licytacje skarbowe, które startują w lipcu, pod pewnymi względami będą jak sklep internetowy, poinformował wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łobota. Jednak, jak przyznał, przynajmniej na razie nie będzie można zamówić wysyłki kupionego przedmiotu do nabywcy. Bitcoin notuje w tym roku serię spadków, która doprowadziła najpopularniejszą kryptowalutę na świecie poniżej granicy 60 tysięcy dolarów. Dla rynku kryptowalut Bitcoin nadal jest głównym barometrem sentymentu, ale obecny spadek pokazuje, że sama instytucjonalizacja rynku nie wystarczy, tak to tłumaczą analitycy. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar wyceniany jest na 3,75 zł, euro na 4,28 zł, frank szwajcarski na 4,64 zł i funt brytyjski kosztuje dzisiaj 4,96 zł.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Pogoda. W kilku regionach dziś zagrzmi, spadnie deszcz, a lokalnie także grad, przed czym ostrzega IMGW. Poza tym chmury na przemian ze słońcem, pogoda ustabilizuje się po południu. Dziś będzie już nieco niższa temperatura niż wczoraj, choć i tak jeszcze ciągle gorąco, na termometrach od 23 stopni miejscami na wybrzeżu do 33 w centrum i na południu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Nie jest to bardziej skomplikowana piosenka w historii świata, ale przejmująca bardzo, bo opowiada o rzeczach z lat 70, właściwie 80., które działy się na Górnym Śląsku. Zespół Perfect pojawił się w Esce Rock. A teraz będzie nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Singiel stworzony przez znanego kompozytora muzyki filmowej, serialowej i do gier, który jest autorem m.in. ścieżki dźwiękowej do serialu Outlander. W towarzystwie Slasha, Duffa McKagana, Chada Smitha i Brendana McCreary'ego. Cool Kids, Beer, McCreary.

0: czy to jeszcze dzisiaj do Państwa nie dotarło, najlepszy bramkarz to jest Bogusław Wyparło. Nie wiem jak jest teraz, ale kilkanaście lat temu, gdy powstawała ta piosenka Plamy na słońcu, pan Bogusław się z panem Kazimierzem bardzo, ale to bardzo przyjaźni. Człowiek, który grał na bramce przez lata, no i ja go kojarzę głównie z ŁKS-em. Choć w Łodzi się wcale pan Bogusław nie urodził. Pozdrawiam serdecznie, bo to takie wspomnienia piłkarskie z dzieciństwa. A pamiętacie teledysk do Plam na słońcu? Nie wziął udziału w kręceniu tego teledysku Lica, który wtedy właśnie zakładał i rozkręcał mocno Lux Torpeda. Poza tym, jak kiedyś Kazik wspominał, bodaj to było w jego autobiografii, idę tam, gdzie idę, gdy przyszedł czas nagrywania albumu Kazika na żywo, jak się potem okazało, ostatniego, czyli Baru la Kurwa, no to Lica już miał dystans do zespołu i nie miał do niego serca. No i stąd też nie przyjechał na plan filmowy. Plam na słońcu. Trochę szkoda, bo Kazik na żywo to był dla mnie zespół naj-naj na polskiej scenie. Okej, teraz będzie inny zespół, nie z Polski.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wspominałem w lutym o rocznicy tego, gdy zespół Kiss oddawał krew, a potem fiolki z ich krwią były przeznaczone do zmieszania z atramentem, który miał być użyty do produkcji komiksu. No i ten komiks się ukazywał dokładnie 49 lat temu. Komiks Marvela, w którym panowie Simon, Stanley, Fraley i Chris wcielili się po raz pierwszy w rolę demona, Starchilda, Spacemana i Catmana. I walczyli z doktorem Doomem. Ma ktoś ten komiks może? 49 lat temu musi być wart teraz miliony monet. Gods gave rock and roll to you. Kiss.

0: to Måneskin pochodzi z języka duńskiego i oznacza światło księżyca, bo Måne to księżyc i skin to światło. A gdyby komuś tego światła księżyca było potrzeba, to akurat je spełnia. To też wczoraj w nocy była, więc świeci pięknie. Bardzo nawet. Bardzo lubię pełnię księżyca. Państwo, Begin za nami. A przed nami pewien Kanadyjczyk i jego piosenka Run to You.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale jakie to piękne. Prawda? Krowy wychodzą sobie same, żeby się paść. Dój, jak powiedziałaś, jest ważny dla krów.
3: Ale potem przychodzą, cudowne. Potem się relaksują.
2: Cieplarniane i warunki,
3: taka
2: wiesz.
3: Taka krowa, to jest szczęśliwa krowa.
2: Taka krowa żyje sobie jak w Gołębiewskim. A ty wiesz, że to kosztuje? Ja wiem.
4: 100 złotych.

0: od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.
1: Po czterech panach w jednym namiocie.
2: Potrafi we czterech spać w tym namiocie. Co prawda część ciała wystawała z jednej strony, część ciała z drugiej strony i ogień, ogień i komar. Ogień, ogień i komar.
3: Ile wakacji ludziom tak upłynęło? Ogień, ogień, komar. Ogień, ogień, komar.
1: Jaka część ciała wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
4: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.
4: Eskarok. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Festiwal Open Air powraca do Gdyni już na początku lipca, a wraz z nim niespodzianka dla telewidzów. Podobnie jak w ubiegłym roku, wybrane koncerty światowych gwiazd zostaną wyemitowane w telewizji. To doskonała wiadomość dla tych, którzy nie mogą pojawić się pod sceną osobiście. Jakie gwiazdy będzie można zobaczyć na szklanym ekranie w tym roku? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrok.pl.
4: Skrok. Radar.
7: This is Alice Cooper.
8: This is Marilyn Manson.
9: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Run to you, pan Brian Adams. Czas letnich festiwali, za moment rozpoczyna się open air. Proszę na siebie uważać. Czasem dochodzi na festiwalach rzadko bo rzadko, ale jednak do tragedii, jak na duńskim Roskilde w 2000 roku. Pogoda, w której wówczas nie dopisała, to miał swój tragiczny finał podczas koncertu zespołu Pearl Jam. A to słońce świeciło, a to padało, no ale teren festiwalu zamienił się wtedy, te 26 lat temu, w błotnistą maź. Kiedy koncert Pearl Jam się rozkręcał i gdy kapela grała Daughter, do muzyka na scenie podszedł tour manager i szepnął mu coś na ucho. No i Eddie potem wspominał, że pamięta ten moment cały czas. Grupa przerwała grę, a Vedder powiedział, że robi 5-minutową przerwę oraz że ma do zakomunikowania coś, co nie wiąże się z muzyką, lecz z bezpieczeństwem. No i poprosił o cofnięcie się tłumu. Policzę do 3, cofnijcie się, 2 kroki. Po chwili dodał, by każdy sprawdził, czy nie ma obok kogoś leżącego. Jak się okazało, w ślizgającym się po błocie tłumie zadeptanych zostało na śmierć 9 osób.

0: Placebo i Shout. W ich wykonaniu ten numer T-Swap Ears brzmi naprawdę dobrze. Niektórzy mówią, że nawet lepiej niż oryginał. 11 i pan Michał za moment znowu w studiu. Raporterski rok przed nami, a ostatnią godzinę kultowych wtorkowej historii rozpocznie za moment grupa Mysłowic.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce, którego przedawkowanie może prowadzić do arytmii.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
6: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
4: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa w tej sprawie zapowiedział pełnomocnik Gerarda Birkfellnera Roman Gierty.
7: To jest raport.
4: Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce, mówimy to w cudzysłowie, bo jego przedawkowanie może prowadzić do arytmii. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia i życia osób, które go stosowały.
8: Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
4: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Oprócz strofantyny mężczyźni sprzedawali w internecie także inne nielegalne medykamenty. Sprowadzali je z Rosji i Białorusi. Nie każdą wakacyjną pamiątkę można legalnie przywieźć do Polski. Przekonał się o tym ostatnio pasażer wracający z Egiptu, którego bagaż na lotnisku w Bydgoszczy skontrolowali funkcjonariusze skarbówki. Znajdowały się tam chronione koralowce rafotwórcze objęte przepisami dotyczącymi ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Podróżny nie miał wymaganych pozwoleń na przewóz takich obiektów. Wyjaśnił, że zebrał koralowce na plaży w Egipcie i zabrał je sobie na pamiątkę do Polski. No i teraz ta niewiedza może go kosztować nawet 5 lat więzienia.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy, przypomnę, podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych, mówi nam szef działu sportu w Super Ekspresie Przemek Ofiara.
9: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył, no to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
4: ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
9: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
4: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje już w połowie lipca. Ma zarabiać $20 milionów rocznie.
0: $20 milionów rocznie? Ja nie wiem, czy za te pieniądze chciałbym się gdzieś przeprowadzać, a ty?
4: Nie prowokuj mnie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
4: A Jarek jest znanym antenowym prowokatorem. Dziś mu się nie poddałem. Jestem z siebie bardzo dumny. W kilku regionach dziś zagrzmi, spadnie deszcz, lokalnie też grad, przed czym zresztą ostrzega IMGW. Poza tym chmury na przemian ze słońcem. Pogoda nieco uspokoi się po południu. Dziś będzie już nieco też niższa temperatura niż wczoraj, choć i tak ciągle jeszcze gorąco. Na termometrach od 23 stopni miejscami na wybrzeżu do 33, nawet 4 w centrum i na południu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Na tym lutowym koncercie, na którym byłem, Paradise Lost w progresji tego numeru nie zagrali. Może to nawet i lepiej, bo nie pasowałby do tego zestawu, który był wtedy w Warszawie grany. Paradise Lost za nami, a teraz pojawi się zespół Dziwna Wiosna z nową piosenką.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Światła miasta.

Internet mi podpowiedział, że dzisiaj rocznica rozpoczęcia seryjnej produkcji Chevroleta Corvette, rok 53. Ech, piękne auto, ikoniczne. Pierwszy rocznik legendarnego amerykańskiego samochodu sportowego. Kiedy tak myślę sobie o tych autach, tych z przeszłości, to zawsze na myśl mi przychodzi Nick Mason, bo perkusista grupy Pink Floyd jest znany z tego, że kolekcjonuje wyjątkowe samochody. Oczywiście, że ma tego Chevroleta Corvette z tego 53 roku, ale w garażu, czy też w garażach, bo to ich musi być bardzo dużo, ma też inne auta, różnego rodzaju modele Ferrari, Maserati, a także Trabanta. Jestem ciekaw, czy ma jakiś polskie auto. Niebawem będzie rocznica zakończenia produkcji Syreny. Może by mu tak w prezencie wysłać? Może by tak podwiesić, tak jak kiedyś ta świnia latała nad elektrownią w Londynie i drogą powietrzną do Anglii? No to byłaby piękna historia. Learning to Fly, zespół Pink Floyd's.

Manchester Bridge.

0: Uroczyste historie z nazwą zespół Green Day, która mówi o tym, że panowie nazwali swój zespół po tym, jak oglądali ulicę Sezamkową i palili takie śmieszne ziółka, papieroski. Trzymają się tej historii, więc musi być prawdziwa. Boulevard of Broken Dreams na antenie Eski Rock. A za moment bracia Madden.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Hi, this is John Entwistle.
6: And this is Pete Townsend.
5: Of The Who.
7: Hi, this is Carlos Santana.
8: Hey, my name is Skin.
9: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Just Wanna Live, Good Charlotte w SC Rock. A teraz będzie piosenka wybitna. Piosenka, którą w sumie nawet nie wiem czemu tak rzadko gram i w sumie czemu rzadko sięgam do albumu o nazwie Love Over Gold. Ja wiem, często się mówi o tym, że tym najlepszym albumem było Brothers in Arms, ale przecież każdy z płyt Dire Straits jest znakomita. Rzadko trafić na taki zespół, o którym można tak powiedzieć. Rok 82 i przepiękna ballada Private Investigation. Numer, który zawsze chwyta mnie za serducho i zrobi to teraz ponownie na antenie Eski Rock.

0: tego słońca ostatnio miałem trochę dosyć i te pochmurne dni, które przed nami będą pewnego rodzaju oddechem. Oczywiście to nie jest tak, że tego słońca w ogóle nie lubię, ale jednak było go ostatnio ciut zbyt dużo. Jeszcze takiego palącego. Ja generalnie upałów nie lubię. 12. Pan Łukasz za moment przejmie stery Westerok. Pan Jaromów, do usłyszenia, ale jeszcze raz się dziś usłyszymy, bo przecież wieczorem audycja to był dobry rok, w trakcie której dziś motywu przewodniego nie będzie, co nie oznacza, że będzie nudno. Nadrobimy parę rocznic i wspomnimy o artystach, na których trochę zawsze brak czasu tutaj w normalnych godzinach mojej pracy, czyli od 9 do 12. Zatem zapraszam serdecznie wieczorem. Pierwsze pół godziny będzie ostre, a drugie pół godziny będzie bardzo, ale to bardzo piękne i spokojne. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.com.
2: Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
8: Powalone drzewa i słupy telefoniczne to po burzy, które przeszła przez Opolszczyznę. Zamachu stanu nie było, ocenia warszawska prokuratura.
9: ESC Rock. Raport.
8: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Burzowy front dziś przetacza się przez centralną Polskę. Gwałtowna burza przeszła przez Balcarzowice w województwie opolskim, które walczą ze skutkami majowej trąby powietrznej. Porywisty wiatr zerwał plandekę ze zniszczonego budynku.
10: Tutaj strażacy zabezpieczali dach. Ten dach jest w trakcie remontu. Strażacy musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
8: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W sumie w regionie strażacy odnotowali 80 interwencji, wyjeżdżali przede wszystkim do powalonych drzew i konarów.
9: To jest raport.
8: Warszawska prokuratura umorzyła 2 kolejne wątki śledztwa dotyczącego tak zwanego zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa. Mateusz Gołębiewski.
11: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
2: ESC Rock. Biznes.
8: Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. 95 zdrożała symbolicznie o złotówkę za metr sześcienny. Droższa jest także benzyna wysokooktanowa i olej napędowy. Ministerstwo Finansów zapowiedziało też stopniowe wygaszanie programu cena paliw niżej, wprowadzonego po wzroście cen ropy na Bliskim Wschodzie. Dziś litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,19.
9: To jest raport.
8: Banki i SKOK-i udzieliły w maju prawie o 47% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Padł też rekord średniej kwoty takiego kredytu, to ponad 476 tysięcy złotych. Wzrosła również liczba kredytów gotówkowych i ratalnych. Jedynym segmentem ze spadkiem są karty kredytowe. Banki wydały ich o 11% mniej niż przed rokiem.
2: Sport.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Pogoda.
8: Kolejny dzień z alertami IMGW. Dotyczą one upałów i burz. W czasie ich trwania przewidywany jest silny deszcz, a miejscami grad. Możliwe też silne porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Najcieplej dziś na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą maksymalnie 35 stopni. Na wybrzeżu najchłodniej, bo w okolicach 24.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: ale w koło jest wesoło, tu Perfect Westerok, 11 minut po godzinie 12 we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam. Razem dziś spędzimy czas na antenie Jaski Rok aż do 15. No i podczas naszego dzisiejszego spotkania między innymi będę miał dla Państwa zaproszenie podwójne na cały festiwal Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Proszę być czujnym, bo już niebawem zdradzę Państwu, co należy zrobić, żeby mieć szansę na takie zaproszenie. Najpierw jednak Paul McCartney ze swojej najnowszej płyty The Boys of the Dungeon Lane, numer, który zaprasza do jego życia. Come Inside to Paul McCartney.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Beautiful Day to grupa U2 w Esterok. A ja teraz, proszę Państwa, mam dla Państwa piosenkę zespołu, który okazuje się już od 25 lat uprzyjemnia nam życie swoją muzyką. No i to ten jubileusz panowie świętują bardzo mocno koncertowo. Już w ten weekend, w piątek, można będzie ich zobaczyć, już usłyszeć w Sosnowcu, a w sobotę w Dębnie. Potem kolejny weekend to Polanów i Ustrzyki Dolne, a potem największe festiwale w tym kraju, czyli Jarocin Festival, Łódź Summer Festival, no i Poland Rock. Więcej szczegółów koncertów z okazji 25-lecia grupy Happy Set znajdą Państwo w ich profilach społecznościowych, w internetach. Natomiast ja mam teraz dla Państwa numer Milowy Las tegoż właśnie zespołu.

0: Dla wszystkich, którzy to przegapili, przypominam, że Evanescence wydało 5 czerwca nowy album zatytułowany Sanctuary. Ja bardzo często do niego wracam, bo naprawdę mi się podoba. Państwu też polecam, oczywiście dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Tymczasem Westerok już za momencik. Pan, który na scenie jest od lat tak wielu, że większość to już traci rachubę. Iggy Pop i jego Last for Life to już za moment. Westerok.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serce.

0: Reklama. Esta Rock.
1: Radar. Zapraszam. Michał Prokopowicz. Dawid Karpiuk powraca z nowym utworem. Huragany to drugi singiel zwiastujący nadchodzący debiutancki album solowy artysty zatytułowany Kosmos. Za brzmienie utworu odpowiada ceniony producent muzyczny Arek Kopera, który wcześniej współpracował z Darią Zawiałow czy Igorem Herbutem. A więcej o tym nadchodzącym debiucie przeczytacie na eskarok.pl.
0: Eskarok Radar.
2: Hi, this is Daniel.
3: And I'm Chad, we're from Nickelback.
4: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
5: Witajcie z tej strony, Nerd.

Def Leppard i Rejoice w Esterok za nami. To jest utwór, proszę Państwa, który powstał przy okazji serii koncertów w Las Vegas zespołu Def Leppard. No to skoro przy koncertach jesteśmy, to przypominam, że trwa festiwalowe lato w Esterok, a to oznacza, że mamy dla Państwa karnety na najciekawsze festiwale i w Polsce, i za granicą. Ja w tym tygodniu rozdaję na polski festiwal, ale bardzo ciekawy. Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ten startuje już 9 lipca. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na cały festiwal. Wystarczy wymienić przynajmniej 3 zespoły, które w tym roku na Czochraj Bobra Fest w Namysłowie wystąpią. Czekam na Państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Skirok. A już teraz Westerok, Temple of the Dog.

0: sceno Victoria Jam, Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, to oznacza najświeższy raport, a po raporcie zabiorę Państwa do Kalifornii razem z Red Hot Chili Peppers.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
5: Policja ustala przyczynę ataku nożem w Legnicy. Opóźnienia na kolei. Robert Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. 13-latek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
7: 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnozę.
5: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku.
6: To jest raport.
5: Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość.
8: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy, to przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
9: Nasza cierpliwość dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
10: I zawsze jak są upały, to tak jest?
9: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
8: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
11: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
8: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
6: To jest raport.
5: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
12: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
5: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
12: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messim, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
5: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
5: Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydał ostrzeżenia dla ponad połowy Polski bez alertów, jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie, tam na termometrach dziś nawet 37 stopni, w centrum w okolicach 30, na wybrzeżu 24. Środa zapowiada się podobnie, w czwartek już zdecydowanie chłodniej.
2: Sp- Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Na razie stoję, na razie patrzę. To był rok 2021. To ostatni nowy studyjny materiał Organka. A w 2024 pojawiła się płyta Bez prądu, MTV Unplugged. No i w 2025 roku jeszcze Tomek mówił o tym, że odwołuje wszystkie jesienne koncerty, bo chłopaki zamierzają skupić się na produkcji i na komponowaniu nowego materiału. Jest połowa roku 2026, no i coś mi pod skórą mówi, że to jest chyba moment, kiedy powolutku jakieś nowe informacje na temat nowego materiału od Organka powinny się pojawiać. Tomku, jeśli słuchasz, daj znać, co tam z nową płytą. Bardzo chętnie byśmy coś nowego usłyszeli. Organek i Mississippi w ogniu za nami. 13 minut po 13. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. No to teraz nowość od Nothing But Thieves. Numer zatytułowany Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Lenny Kravitz i Stillness of Heart w Esterok. A teraz, proszę Państwa, o teoriach spiskowych troszkę będzie. Na jednym z ostatnich koncertów Kirk Hammett z Metallica wystąpił, proszę Państwa, w koszulce, która sugerowała, jakoby Taylor Swift była jedynie wykorzystywanym przez CIA narzędziem, które ma służyć do przeprowadzania na ludziach operacji psychologicznych. Oczywiście oburzyło to fanów Taylor Swift, a na kolejnym koncercie, który Metallica grała, Kirk Hammett spadł ze sceny. No i proszę spojrzeć, jak to wszystko ładnie się układa w jedną całość. To na pewno była zemsta fanów Taylor Swift. Na szczęście muzykowi nic się nie stało, koncert trwał dalej, no i kolejne koncerty już takich kontrowersji, przynajmniej na razie, nie wywołują. No ale fani Taylor Swift, muszę przyznać, że wasza moc sprawcza jest dość duża. Metallica, Mama Said.

0: A w ramach tej trasy również zagości na Rokowizna Festival w Poznaniu 20 sierpnia. Mówię o zespole Lady Punk. 45 lat już na scenie. To jest całkiem niezły wynik. Za chwileczkę posłuchamy sobie jednego z ich największych przebojów. Mniej niż zero czeka na Państwa Westerok. Już za moment.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja Polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas, a przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair, na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej inaczej zadziałać poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Playlista osobista.
4: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

To Foo Fightersi i Unconditional w Esterok za nami. Foo Fightersi, którzy oj, pozamiatali na Narodowym teraz podczas swojego koncertu. Jeżeli chcą Państwo na dobre koncerty się wybrać, no to polecam Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ten festiwal startuje już 9 lipca i ja na ten festiwal mam dla Państwa w tym tygodniu podwójne zaproszenia. Gdybyście Państwo takie zaproszenie chcieli dziś przytulić, to wystarczy na Messengerze Skirok wymienić minimum 3 zespoły, które w tym roku pojawią się na namysłowskich błoniach podczas festiwalu Czochraj Bobra. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok w formie głosówek, a teraz gram dla Państwa numer Love Song grupy The Cure.

0: Imitation of Life to R.E.M. w Estrock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, a to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała, a po raporcie zagram dla Państwa wielki hicier grupy Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
4: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
3: Człowieka, ster za rumpel.
4: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, jeżdżą teraz tylko już 2.
3: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
12: Iga Świątek już rozgrzewa się przed pierwszym meczem na Wimbledonie i pora na tankowanie. Od jutra na stacjach może być drożej.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. O powtórzenie zeszłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend i tę właśnie rywalizację zapowie nasz reporter Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
15: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
14: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
12: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
13: To jest raport.
12: Szykujmy się na droższe tankowanie. Wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
16: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie czy o oleju napędowym.
12: Ocenia Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
17: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
12: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: SK Rock Biznes.
12: Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku, wynika z szacunków GUS-u. Ekonomiści PKO BP oceniają, że to kolejny odczyt niższy od oczekiwań. Jednocześnie prognozują, że w najbliższych miesiącach inflacja ponownie wzrośnie powyżej 3,5%, głównie przez wyższe ceny paliw. Fale upałów coraz mocniej uderzają w polską gospodarkę. Z raportu Fundacji Climate and Strategy wynika, że od 1980 roku straty związane ze zmianami klimatu sięgnęły ponad 86 miliardów złotych, z czego ponad 17 miliardów przypadły na ostatnie 3 lata. Eksperci ostrzegają, że wysokie temperatury obniżają wydajność pracy, zmniejszają plony i zwiększają koszty działalności firm.
13: To jest raport.
12: Maj był rekordowym miesiącem dla polskiej kolei. Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, pociągami podróżowało ponad 41 milionów 400 tysięcy pasażerów. To niemal o 11% więcej niż rok wcześniej i najwyższy wynik w historii miesięcznych statystyk. Od początku roku z usług kolei skorzystało już ponad 190 milionów pasażerów.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
12: Gorąco i burzowo. Tak w skrócie można by opisać pogodę w większości kraju. Burze wystąpią głównie na wschodzie, południu i w centrum. Lokalnie możliwy grad, ulewy do 40 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura od około 24 stopni na wybrzeżu do nawet 36 na wschodzie i południu Polski. W nocy nadal możliwe będą przelotne opady i burze.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Jesień trwa, szpetnej aury czas. To takie przypomnienie dla wszystkich tych, którzy narzekają, że za ciepło latem jest, bo nie jest. Komu w ogóle przeszkadza to lato? Przecież mogłoby być przez cały rok. Taki mój mały postulat. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. W Esterok, 13 minut po 14 we wtorek, 30 dnia czerwca. To było Hej i utwór Byłabym. Teraz nowa piosenka od grupy Suede, ale zanim to nastąpi, przypomnę, że już niebawem rozdam komuś zaproszenia na Czochra i Bobra. Proszę ze mną zostać. Suede, Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wind of Change to Skorpionsi, Westerok. Wspominałem Państwu dzisiaj o teoriach spiskowych i o tym, że według Kirka Hammetta Taylor Swift jest agentem operacyjnym CIA. Po świecie krąży też plotka, że numer Wind of Change również napisało CIA po to, żeby zdestabilizować kraje bloku wschodniego. Czy to jest prawda? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Za to dowiemy się teraz, proszę Państwa, tego, kto pojedzie na Czochraj Bobra Fest do Namysłowa, bo podwójny karnet trafi dziś do osobnika, który wymienił minimum 3 zespoły, które wystąpią na tegorocznej edycji Czochraj Bobra. Oczywiście wymienił je przy pomocy głosówki na Messengerze Skirok. Tym osobnikiem jest Paweł.
1: Siema, Kult, Kobranocka, Farbelnere, Turbo, Debil, Krusterkeller, chyba starczy, jadę.
0: Absolutnie starczy. Jedziesz, Paweł. Zabierasz rzeczywiście kogoś ze sobą, bo karnet jest podwójny, także powoli już możesz zacząć pakować manatki. Danzig i Mader teraz Westerok, a kolejne podwójne zaproszenie na Czochraj Bobra do zdobycia będzie już jutro po 12.00.

0: Fallout Boy, wspierani przez Johna Mayera i ich wersja numeru Jacksona Beat It. A już za chwileczkę, proszę Państwa, wystąpi zespół Kult na antenie Eskirok. Kult, który również wystąpi na Czochraj Bobra Fest 2026. Zagram dla Państwa numer Baranek. Coś mi mówi, że ten numer powinien znaleźć się w setliście grupy Kult na Czochraj Bobra, ale jak to mawiał klasyk, zobaczymy. Czas pokaże.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.

0: dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Nadchodzi prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Iron Maiden. Formacja właśnie ogłosiła, że już naprawdę niedługo powstanie jej własne oficjalne muzeum. Wszystko to ma miejsce oczywiście z okazji przypadającego na ten rok 50-lecia powstania Żelaznej Dziewicy. Co istotne, inicjatywa powstaje w połączeniu z innym projektem grupy, a więcej o tym przeczytacie na skrock.pl.
0: Skrock Radar. Dobrze rokuje.

to Good Charlotte i Reject w S-Rock za nami. Tak, zrobimy to, zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie jej grać tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako 20-latkowie i zawsze była bardzo wymagająca. No ale doszliśmy do wniosku, że teraz damy radę. Myślę, że możemy to robić jeszcze przez kilka lat i że możemy to robić dobrze, więc spróbujemy. To słowa Billa Goulda, basisty grupy Faith No More, który potwierdził spekulacje pojawiające się w sieci od kilku dni, że zespół powróci do koncertowania w 2027 roku. Mam nadzieję, że trasa dotrze również do Polski, no albo chociaż gdzieś blisko, bo ja jeszcze nie miałem okazji Faith No More na żywo zobaczyć. No i mam nadzieję nadrobić tę zaległość. No to sprawdźmy, jak brzmiało Faith No More w momencie swojego debiutu. Sięgamy na krążek We Care A Lot, czyli debiutancki album tej formacji, i gramy numer tytułowy w Westerok Faith No More.

0: Autobiografia i Perfekt w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik najświeższy raport, bo zbliża się 15. Po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja natomiast będę tutaj czekał na Państwa już jutro od godziny 12. Łukasz Szeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
6: Premier spotkał się z kierownictwem NFZ. Nawet dożywocie może dostać właściciel psów, które zagryzły mężczyznę. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w M-Obywatelu.
1: Eski Rock. Raport.
6: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska.
7: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
6: Spotkanie zostało zwołane po zapowiedzianej przez premiera bardzo poważnej rozmowie z kierownictwem NFZ. Impulsem były ustalenia kontroli NIK, które wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin bez przerwy i 488 godzin w ciągu jednego miesiąca.
1: To jest raport.
6: Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie tragedii z października ubiegłego roku. Zwierzęta należące do byłego policjanta wydostały się z terenu prowadzonej przez niego strzelnicy. Trzy psy rzuciły się na 46-latka, który zbierał grzyby w lesie przy trasie S3. Mężczyzna zmarł potem w szpitalu.
8: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
6: Mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Oskarżony mężczyzna nie przyznaje się do zarzuconych mu czynów. Cały czas przebywa w areszcie.
1: To jest raport.
6: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Od dziś uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
9: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
6: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
10: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
6: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel oraz na stronie GOW-u. W razie potrzeby będą mogli również pobrać dyplom czy odpis.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
6: Kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW. Dotyczą one upałów i burz. W czasie ich trwania przewidywany jest silny deszcz, a miejscami grad. Wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. W nocy również może zagrzmieć i popadać. A kto ma dość upałów, to musi jeszcze przetrwać środę. Od czwartku już zdecydowanie chłodniej.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Stay in the Wind. To zespół Kansas w este rock, no i taką krainą łagodności, można powiedzieć. Rozpoczynamy nasze wtorkowe spotkanie. Michał Cieślik, to drugie z naszych pięciu spotkań w tym tygodniu, o tej porze właśnie. Jak wspominałem, sezon urlopowy trwa, wiadomo, no i my tutaj popołudniami od 15 się spotykamy. Więc zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 18.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i teraz już nie będzie tak łagodnie, pomimo tego, że ten początek mógłby wskazywać na coś innego. Bo to są Stonesi, In The Stars, a za niecałe dwa tygodnie, no to jedna z najbardziej wyczekiwanych lipcowych premier płytowych. Nowy krążek Stonesów wtedy już z nami będzie. In The Stars, Stonesi.

0: YouTube, Esteroki, New Year's Day. Skoro już o tym mowa, trochę ponad 180 dni pozostaje do nowego roku. No a jutro znajdziemy się dokładnie na półmetku 2026. Szybko zleciało, prawda? Nie ma co. YouTube już za nami w Esterok, teraz chwila przerwy, po niej Tilt na naszej antenie.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

tak, na mundial w tym roku nie pojechaliśmy, ale jeszcze będzie przepięknie, może nawet co najmniej tak jak równo 10 lat temu, kiedy w rozegranym na Stade Vélodrome w Marsylii ćwierćfinale piłkarskiego Euro Polska przegrała, co prawda w rzutach karnych z Portugalią 3-5, ale i tak byliśmy zadowoleni z postawy naszych piłkarzy, pamiętają Państwo? No właśnie, to już mija 10 lat od tego pamiętnego dnia dla polskiej piłki. No a rzut karny Błaszczykowskiego no do dziś nie powtórzony. Tego nie zapomnimy na pewno. Więcej o sporcie już za niecałe 3 minuty. Tuż po tym oto utworze. Interstate Love Song, Stone Temple Pilots przed nami.

0: To Stone Temple Pilots w SC Rock. Jest 15.30. Michał pojawił się w studiu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Ty też się nabiegasz, co? Po południu.
1: Oj tak,
0: co pół
1: troszkę
0: godziny.
1: Kroków zrobię.
0: Oj tak. A mierzysz sobie kroki w ogóle?
1: Mierzę, tak około 13 tysięcy dziennie.
0: Aha, a ile już dzisiaj na liczniku?
1: 7.
0: No to wszystko przed tobą jeszcze. Michał przedstawi najnowszy raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Jutro swoją działalność wznowi OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodów problemów technicznych.
3: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
1: Mówi prezes szpitala Wojciech Włodarski. W czasie, gdy OIOM w Świnoujściu nie działał, pacjenci byli przewożeni do placówki w Gryficach i Szczecinie.
2: To jest raport.
1: Z okazji Dnia Psa będą pływać pieskiem. Już jutro czwarte wrocławskie mistrzostwa w tym stylu.
4: 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc święto o charakterze społecznym. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
1: Mówi nam rzecznik prasowy Wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy czy przedstawiciele służb mundurowych. Start mistrzostw o 11 na basenie sportowym w Aquaparku Wrocław.
2: SK Rock Sport.
1: Iga Świątek rozpoczęła rywalizację na Wimbledonie. Nasza tenisistka gra z Amerykanką Taylor Townsend. Pierwszego seta Polka wygrała. A ja jeszcze tylko przypomnę, że z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi wrócą do międzynarodowej rywalizacji w sezonie 2026-2027. Jak poinformowała Międzynarodowa Unia Łyżwiarska, będą mogli startować wyłącznie pod neutralną flagą, bez narodowych symboli i hymnów. Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 19 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, o 23 Francja ze Szwecją, a o 3 w nocy Meksyk zmierzy się z Ekwadorem.

Oddział zamknięty i party w SC Rock. No tak, ten świat niektórym wiruje od tego upału, ale spokojnie już zmierzamy w tym nieco lepszym, chłodniejszym kierunku. No nawet już dzisiaj w niektórych miejscach taki komfort termiczny, no tak przynajmniej mówią prognozy. Także już od jutra, ewentualnie od czwartku w całej Polsce przyjemne wartości na termometrach, ale też wiadomo, trochę tam popada z nieba. No i może być naprawdę tak mocno. Tak bym chyba to określił. Także proszę na siebie uważać, bo alerty też się pojawiają. 20 minut pozostaje do 16. Guns N' Roses, Westrock, Nothing.

0: Guns N' Roses i Nothing w Esterok. No tak, kończy się czerwiec. Powiedziałbym miesiąc znakomitych koncertów w Polsce. Wielu naszych ulubionych artystów, przypomnę, Gansi zagrali na początku miesiąca i to dwa razy w Gliwicach, no a w połowie czerwca w Łodzi. Kings of Leon oczywiście pod naszym patronatem. To proszę dać znać, na przykład, jakie koncerty Państwo zaliczyli w tym kończącym się miesiącu, a było z czego wybierać. Można wysłać głosówkę jak najbardziej, nasz Messenger się poleca. Podobnie jak i Kings of Leon z kawałkiem Sex on Fire. To już lada moment w Esterok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

Love the Loaded Gun i Alice Cooper w ST Rock. A w Londynie, na trawiastych kortach Wimbledonu, 1-1 w setach, Świątek kontra Townsend. Drugi set nieudany w wykonaniu naszej tenisistki, ale mecz trwa, także trzymamy kciuki za Igę Świątek cały czas. To teraz z południowego Londynu, czyli z Wimbledonu, przenosimy się do północnego Londynu. I tam, gdzie rozpoczyna się historia tej oto grupy, która zamyka tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Rock the Casbah i The Clash przed nami w ST Rock.

0: The Clash już na finał godziny. Za trochę ponad 2 minuty będzie 16, za chwilę Michał i najnowszy raport w Esterok. Zapraszamy.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Trwa energetyczny szczyt. Nadawca niebezpiecznej paczki zatrzymany.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Polskie sieci energetyczne uspokajają. Na razie wyłączeń nie będzie i uruchomiły specjalny mechanizm bezpieczeństwa z powodu bardzo dużego zapotrzebowania na energię podczas upałów. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie oznacza to żadnych utrudnień dla gospodarstw domowych. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
2: To jest raport.
1: Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z województwa śląskiego.
4: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
1: Mówi Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, do niebezpiecznego zdarzenia doszło tydzień temu. Budynek komendy został ewakuowany. Jeden z policjantów został ranny w twarz.
2: To jest raport.
1: Niebezpieczny kolejowy trend. W Polsce odnotowano pierwsze przypadki tak zwanego train surfingu. To przejazd pociągiem na jego zewnętrznych elementach, a nawet na dachu. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak bardzo niebezpieczny jest ten trend.
5: Dość powiedzieć, że w maju w okolicach Warszawy odnotowano 2 próby train surfingu i obie zakończyły się tragicznie. Spadnięcie z pociągu niemal zawsze kończy się śmiercią, a to nie jedyne zagrożenie, mówi mi Wojciech Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
6: W sieci tej trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu.
5: Tylko w tym roku na kolei doszło do 89 wypadków, w których zginęło 21 osób. Najczęściej do groźnych sytuacji dochodzi na przejazdach, mówi mi Marcin Kruszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
7: Średnio dziennie w całej Polsce dochodzi do 10-11 takich przypadków.
5: W przypadku utknięcia na przejeździe kolejowym kluczowe jest wyłamanie rogatki lub telefon pod numer 112 i podanie numeru przejazdu z żółtej naklejki.
1: Dzięki temu dyspozytor będzie miał szansę szybko przekazać informacje i zatrzymać nadjeżdżający pociąg.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez meteorologów z IMGW. Alerty burzowe dotyczą niemal całego kraju oprócz północy. W nocy również może zagrzmieć i popadać. Środa zapowiada się bardzo podobnie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam nawet 36 stopni na wybrzeżu i na zachodzie w okolicach 20.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory w SC Rock. Dzień dobry po 16, mówi Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia i to będzie godzina z rozdawnictwem. Bilety na męskie granie do Poznania na za półtora tygodnia. Nie ten najbliższy, ale kolejny weekend. No to jest właśnie moja propozycja dla Państwa w tej godzinie. Mogę już teraz powiedzieć, że padnie pytanie konkursowe, jak zwykle podchwytliwe i trzeba będzie się z nim zmierzyć, żeby dać sobie szansę na takie właśnie zaproszenia. To już za parę minut, także proszę być na nasłuchu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to już będzie Artur Rojek, który całkiem niedawno odwiedził nas tutaj w studiu Eski Rock. Opowiadał m.in. o swojej nadchodzącej płycie, która ukaże się we wrześniu. Z takimi oto kawałkami na trackliście. W objęciach. To jeden z utworów z tej nowej płyty Artura Rojka, która tuż po wakacjach się ukaże.

0: Tak, a propos, wspominałem, że tegoroczny czerwiec, który dziś się kończy, koncertowo był znakomity i obfitował w cudowne dźwięki grane na żywo. No ci panowie też zagrali w tym miesiącu. I tym utworem zakończyli koncert na PGE Narodowym, który odbył się dokładnie 15 czerwca, w myśl zasady, że ważne jest, jak się kończy. No i tak właśnie ten koncert się zakończył. Everlong za nami w Esterok. To był zespół Foo Fighters. 23 minuty po czwartej. Chwila przerwy. Po niej kult na naszej antenie.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To był Kult i Czarne Słońce w SC Rock. A właśnie, podczas tegorocznej trasy męskiego grania w piątki Problem gra Kazika. Wyjątkowy projekt, podczas którego usłyszymy oryginalne interpretacje wybranych utworów z repertuaru Kazika właśnie. No i w Żywcu w piątek pierwszy z tych koncertów z Kazikiem na scenie oczywiście. I proszę mi nagrać głosówkę i przesłać ją na Messengerze i wymienić w niej przynajmniej dwa utwory z repertuaru Kazika albo Kultu, które zostały zaprezentowane właśnie na tym koncercie w Żywcu. No a w zamianę bilety na męskie granie w Poznaniu to już za niecałe dwa tygodnie. Czekam na głosówki, a za chwilę 16:30 i skrót najważniejszej informacji w raporcie.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Na piątek zaplanowano sekcję zwłok dwóch zawodników, którzy zmarli podczas zawodów kolarskich Poland Bike Marathon. Imprezę mimo prawie 40-stopniowych upałów zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach.
5: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich. I tego dotyczą te zarejestrowane dwa postępowania.
4: Informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Organizatorzy zapewnili, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej i niebezpiecznej temperatury.
3: To jest raport.
4: Topnieją zapasy krwi. Regionalne centra krwiodawstwa alarmują o brakach w swoich lodówkach. W wakacje zgłasza się mniej stałych dawców, a nowych wciąż brakuje. Sytuacja jest poważna, mówi Aleksandra Zakrzewska, kierownik punktu krwiodawstwa w Grudziądzu.
6: Porównując do zeszłego roku, bardzo znacznie spadły nasze stany magazynowe, a zapotrzebowanie cały czas rośnie. W tej chwili brakuje każdej krwi. Pobieramy osocze tylko AB. Resztę grup krwi pobieramy krwi pełnej.
4: Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy, a kobiety 4 razy w ciągu roku.
3: Rok. Sport.
4: Zacięta walka o drugą rundę Wimbledonu. Wciąż trwa mecz Igi Świątek z Amerykanką Taylor Townsend. Po dwóch setach jest remis. Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire, tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
7: Trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
4: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca. Reprezentacja Polski koszykarzy kończy zgrupowanie w Krakowie i jest gotowa do dwóch ostatnich meczów pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwoni, którzy mają już zapewniony awans, zagrają w czwartek na wyjeździe z Austrią, a w poniedziałek w krakowskiej Tauron Arenie zmierzą się z Holandią.

0: To był Alter Bridge i Open Your Eyes w ST Rock. Bilety na męskie granie do Poznania są do przejęcia. To co z tym problemem grającym Kazika, o tak miało być?
1: Cześć, ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jakbym była w Żywcu, to bym nie musiała jechać do Poznania, a bardzo bym chciała pojechać do Poznania, więc uśmiecham się o bilety. Pozdrawiam.
0: O nie, nie, co to nie, tak łatwo nie będzie. Ewelina po drugiej stronie, cześć, witaj.
2: Cześć.
0: Ty mi nagrałaś tę głosówkę i wysłałaś na naszym Messengerze przed chwilą, zgadza się?
2: Tak.
0: Wiesz, że zawsze możesz strzelać w te właściwe tytuły. Czy podejmujesz to wyzwanie?
2: No, gdybym miała strzelać, pewnie wybrałabym Arachię.
0: Aha, czyli połowa zaliczona, a ten drugi tytuł jeszcze ewentualnie jakiś?
2: Może Tata Dealera?
0: Nie może, nie, na pewno Tata Dealera, tak, oczywiście. No to są dobre tytuły, czyli po prostu strzał w dziesiątkę, można powiedzieć. Zresztą Tata Dealera także ukazał się na singlu jako utwór promujący tę właśnie wyjątkową trasę Problem gra Kazika. No cóż mogę powiedzieć, Ewelina, czasami opłaca się po prostu strzelić, bo to były celne strzały, jak wspomniałem, no i bilety na męskie granie do Poznania wędrują do ciebie.
2: O Jezu, tak się cieszę. Jeżdżę prawie co roku. W Poznaniu już co prawda byłam, ale razem z mężem uprawiamy turystykę męsko-graniową, zwiedzamy całą Polskę razem z tym świętem muzyki, także bardzo cieszę się, że znowu zawitamy w Poznaniu.
0: A w tym roku tylko jeden koncert? W tym momencie już wiemy w Poznaniu, czy jeszcze jakieś inne się przydarzą tam po drodze? Czy jeszcze pani nie wie?
2: Na razie zostańmy przy Poznaniu, a okay. Co przyniosą wakacje, zobaczymy.
0: We'll see, jak to mówią. No dobrze, już wydostałaś się z tego korska? Ruszyło coś?
2: Nie, jestem teraz gdzieś na wysokości Blue City i całe aleje bardzo powoli pełzną.
0: No i jeżeli ktoś jest poza Warszawą, to dodajmy tylko, że chodzi o aleje jerozolimskie w stolicy właśnie, które zakorkowane jak zwykle zresztą o tej porze. Także pozdrawiamy tych wszystkich, którzy tam no prawie, że kwitną już w tych korkach. Ewelina, wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę na koncercie.
2: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
0: Cześć, trzymaj się, pa. To będzie Inhaler i Night Call West Rock.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

To była Meredith Brooks w Esther Rock. No, a ja mam dobre informacje, bo obrończyni tytułu w drugiej rundzie Wimbledonu, tak, mowa oczywiście o Idze Świątek, która pokonała właśnie Amerykankę Towson 2-1, no i melduje się jako jedyna Polka już w tym momencie w kolejnej rundzie Wimbledonu. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Pliskova. Także gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne pojedynki.

0: To był zespół Green Day. No i utwór o tym, co zaczęło się w miniony piątek, tuż przed weekendem. Wakacje. Holiday, Green Day, już za nami i na koniec tej kolejnej godziny naszego spotkania. Za chwilę 17, za chwilę najnowszy raport Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale jakie to piękne.
3: Prawda?
2: Krowy wychodzą sobie same, żeby się paść. Dój, jak powiedziałaś, jest ważny dla krów.
3: Ale potem przychodzą, cudowne. Potem się relaksują.
2: Cieplarniane warunki,
3: taka
2: wiesz.
3: Taka krowa, to jest szczęśliwa krowa.
2: Taka krowa żyje sobie jak w Gołębiewskim. A ty wiesz, że to kosztuje? Ja wiem.
4: 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.
2: To czterech panach w jednym namiocie.
5: Potrafi we czterech spać w tym namiocie. Co prawda częściowa wystawała z jednej strony, częściowa z drugiej strony i ogień i komar. Ogień i komar.
3: Ile wakacji ludziom tak upłynęło? Ogień, komar, ogień, komar.
2: Jaka częściowa wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Nastolatek zabrany przez śmigłowiec w Puławach. Zatankujcie auto, jutro może być drożej. Tysiące śniętych ryb na Dolnym Śląsku.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Dramatyczny wypadek rowerzysty w województwie lubelskim. 15-latek jadący bez kasku przewrócił się na schodach i doznał urazu głowy. Śmigłowiec LPR został zabrany do szpitala.
2: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
0: Mówi Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka policji w Puławach. Okoliczności wypadku będą ustalane przez policjantów. Przypomnijmy, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Za jego brak rodzic lub opiekun może zostać ukarany 100-złotowym mandatem.
1: To jest raport.
0: Na stacjach od jutra może być drożej, bo przestanie obowiązywać program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny, które ustalał minister energii. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: To jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
4: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
3: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
5: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
3: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Mateuszu, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Jedni mówią o niezbędnych kosztach, inni o ekologicznej katastrofie. Tysiące martwych ryb jest właśnie wyławianych z zalewu na Dolnym Śląsku. Trwają tam warte blisko 100 milionów złotych prace remontowe. Teraz jednak uwaga mieszkańców i turystów skupia się na tysiącach śniętych ryb. Ich zdaniem można było tego uniknąć.
6: Ten muł, który tutaj jest, zatyka rybom skrzela. One nie są w stanie oddychać.
7: Doki są księżycowe. Zapach jest nieziemski.
8: Trzeci raz to samo. Raz jakby remontowałem zapora w Siedlęcinie, drugi raz we Wrzeszczynie, trzeci raz tu. Według ichtiologów wszystko gra, a według nas, praktyków, to powinno być robione dużo wcześniej, kiedy idą wody roztopowe.
7: Te służby, które tam się poruszają z drugiej strony Tamy, zbierają właśnie martwe ryby, żeby nie doszło do jakiegoś skażenia biologicznego.
0: Firma Tauron Ekoenergia zaznacza, że to cena, jaką trzeba zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i że podjęła działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Woda w zbiorniku ma powrócić dopiero w 2028 roku.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Przed nami upalna środa, a od czwartku zrobi się znacznie chłodniej. Maksymalnie termometry pokażą wtedy 26 stopni. Ma być też dość pochmurnie. Dziś, jutro jednak może jeszcze zagrzmieć. W czasie burz trzeba przygotować się na silne opady deszczu, a nawet grad. W nocy termometry w całym kraju mają pokazywać w okolicach 20 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Zamki na piasku, to jest Lady Punk w Estrock. Jest już 12 minut po 17. Michał Cieślik się kłania w ostatniej godzinie naszego wtorkowego spotkania. Zapraszam do 18. No tak, nasz messenger do Państwa dyspozycji. Głosówki mile widziane w każdej sprawie. No i właśnie taką głosówkę z nagraniem gitarowego riffu, którym, jak to określił, bawił się Duff McKagan, basista Gunsów, wysłał do kolegi, niejakiego Bera McCreary'ego. No i tak się zaczyna historia tego numeru, można powiedzieć, od niewinnej głosówki. No a w tym utworze grają też Slash oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, sprawcą tego zamieszania jest niejaki Bear McCreary, wspomniany już amerykański muzyk oraz kompozytor muzyki filmowej. A ten utwór zatytułowany jest Cool Kids.

0: To The Offspring w Esther Rock. No i jeszcze jedno takie a propos tego koncertowego czerwca, które właśnie się kończy, bo było na bogato w tym miesiącu, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych gwiazd w naszym kraju. Oni też się pojawili w Polsce, w Warszawie zagrali 16 czerwca. Zresztą to był drugi koncert w przeciągu paru miesięcy w Polsce, no bo całkiem niedawno zagrali też w Łodzi pod patronatem Eski Rock. Przypomnę, Pray the Fly for a White Guy, The Offspring już za nami, a teraz zrobimy sobie małą chwilę przerwy, tuż potem Perfect na naszej Perfect, a niech będzie tak, czemu nie?
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

To był perfekt w Estrog, Wyspa Drzewo Zamek. No i ten opis, tak sobie pomyślałem, że pasowałby też do charakteryzacji przyrody i krajobrazu Norwegii. No trochę tych budowli wikingowie tam wznieśli. No i wikingowie znowu ruszą do boju dzisiaj na mundialu o godzinie 19:00. Mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, potem Francja ze Szwecją zagra. No i późno w nocy o 3:00 nad ranem, już jutro właściwie, Meksyk z Ekwadorem. Tak zapowiada się plan na najbliższe godziny, jeżeli chodzi o mundial za oceanem. Więcej o sporcie też już za chwilę od Michała w serwisie o godzinie 17:30.

0: Into the Great White Open i Tom Petty w ST Rock. To jest artysta, który urodził się na Florydzie, ale my nie na Florydę, a do Chicago wybierzemy się już za chwilę przy okazji raportu sportowego, bo Michał tak pojawił jest. Się w studiu. Lewy, Chicago Fire, to jest temat właściwie taki numer jeden w Polsce, tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
1: Dokładnie.
0: Prawda? Bo już wiemy oficjalnie, gdzie zagra Lewy w kolejnym sezonie i między innymi na ten temat już za chwilę w raporcie. A właściwie to nie za chwilę, tylko już teraz.
2: SK Rock. Raport.
3: Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona złotych. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali m.in. środek na serce. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia osób, które go stosowały.
4: Wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
3: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
2: To jest raport.
3: Rowerzysta chciał dojechać do Szczecina drogami ekspresowymi S6 i S3. Jako pierwsi zainterweniowali policjanci z Nowogardu. Wówczas 29-latek otrzymał mandat i został wyprowadzony na drogę boczną.
5: Niestety mężczyzna zignorował polecenia i ponownie wjechał na drogę ekspresową, kontynuując jazdę w kierunku Szczecina. Tym razem na drodze S3 interweniowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, którzy ponownie ukarali 29-latka mandatem karnym.
3: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Za jazdę na rowerze po drodze ekspresowej grozi mandat w wysokości 250 zł.
2: SK Rock Sport.
3: Dobre wieści z kortów w Londynie. Świątek zwyciężyła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire najprawdopodobniej w połowie lipca. A jak mówi nam szef działu sport w Super Expressie Przemysław Ofiara,
6: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański.
3: I jak podkreśla, stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
6: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
3: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt.
0: Jak to tak dalej pójdzie, to kto wie, czy to jackowo nie zmieni się w Robertowo albo Robercikowo. Na przykład. Tak, no zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać.

To jest You Still Haven't Found What I'm Looking For. Wspominałem parę minut temu o mundialu, o meczu Norwegów, którzy dzisiaj zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. No jeżeli chodzi o doping na tym mundialu, no to Norwegowie chyba wiodą prym, bo naprawdę mają świetny doping. Pewnie Państwo słyszeli, widzieli nieraz podczas tego turnieju. Jeżeli chodzi o taki rodzaj dopingu, który również robi ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o mecze piłki nożnej, no to jest doping kibiców z kraju, z którego również pochodzi zespół, który za chwilę pojawi się na antenie Eskirok. Oni co prawda nie grają na tegorocznym mundialu. Mowa o Islandii, rzecz jasna, no ale kibice Islandcy też dają radę ze swoim dopingiem. Można to sobie zobaczyć w internecie, no i porównać, jak to się ma na przykład do tego, jak dopingują Norwegowie. No, ci kibice z północy, no widać, że mają taki flow, jeżeli chodzi o takie oryginalne sposoby na doping. A zespół Kaleo już w przyszłym roku na koncercie w naszym kraju.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

To jest Lao Chef, Esterok i Wojenka. Lider i wokalista tego zespołu, Hubert Dobaczewski, czyli Spięty, wydał niedawno swój solowy album zatytułowany Full HD. To HD oczywiście od imienia i nazwiska i tam właśnie pan Hubert Spięty opisuje świat widziany jego oczami. A wiadomo, że jest co opisywać w 2026, także polecam serdecznie, jeżeli ktoś nie miał okazji, a chciałby sobie z tej perspektywy na naszą rzeczywistość spojrzeć. Spięty i Laocze, już za nami Westerok. Teraz Blondie, Call Me.

0: Killer Queen i Queen w Esterogrze na finał tej godziny i naszego wtorkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam do jutra do 15. 3 minuty pozostają do 18. Za chwilę najnowszy raport w Esterok, a tuż potem wystartuje wtorkowy radar. Dobrego wieczoru zatem życzę i do jutra.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esrock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: Groźny wypadek w Poznaniu. Poderwano izraelskie myśliwce. Koszykarska reprezentacja Polski zakończyła zgrupowanie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. 12-latek został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce wezwano m.in. śmigłowiec LPR. Na linii nasz poznański reporter Bartłomiej Łojewski, który zbiera szczegóły.
2: Do wypadku doszło na ulicy Szczawnińskiej. 12-latek jadący na rowerze został potrącony przez samochód osobowy. Na miejscu trwa akcja służb. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z tego, co udało mi się ustalić, ranny chłopiec jest przytomny.
1: To jest raport.
0: Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
3: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii. O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji pilot, przelatując nad Turcją, przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
0: Michale, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Zakończyło się zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski przed meczami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Świata w Katarze. Koszykarze przez 10 dni przygotowywali się w hali AGH w Krakowie.
4: Zrobiliśmy też dwa sparingi, żeby zawodnicy wrócili do rytmu meczowego, co nam pomogło, żeby zobaczyć, gdzie są jakieś mankamenty na następne spotkania. Także dosyć pozytywny obóz, dużo pracy włożone w to i teraz są ostatnie szlify przed Austrią.
0: Mówi Igor Milicic, trener reprezentacji Polski w koszykówce. Biało-czerwoni w piątek rozegrają mecz z Austrią w Wiedniu, z kolei w poniedziałek zagrają w Krakowie. Ich przeciwnikiem będzie Holandia.
5: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
0: Komentuje Mateusz Ponitka, kapitan. Polacy są obecnie w bardzo dobrej formie, zajmują pierwsze miejsce w tabeli i mają gwarantowany awans do drugiego etapu kwalifikacji.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Jutro w całym kraju będzie jeszcze utrzymywać się bardzo wysoka temperatura, ale od czwartku sytuacja się zmieni.
7: Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 22 do 26 stopni w całym kraju.
0: Mówi synoptyk IMGW. Zanim jednak będzie chłodniej, trzeba przygotować się na nawałnice. Alerty wydano niemal dla całego kraju, oprócz północy. Wiatr w porywach może osiągać nawet 100 km na godzinę.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jaką muzyczną gratkę dla posiadaczy grubego portfela przygotował zespół Coldplay i jak to jest wrócić do zespołu po 10 latach nieobecności. Ale zanim to wszystko, to proponuję dodać trochę piorunów, może przyciągną chłodny deszcz. To AC/DC. Michał Prokopowicz, kłaniam się, 4 po 18 we wtorek, ostatniego dnia czerwca. Ostatniego czy nie ostatniego? Weź mi tutaj skiń głową. Którego?
0: Ostatniego!
8: No, proszę bardzo, no. Szczęśliwi po prostu czasu nie liczą, dlatego my będziemy do tej, do której będziemy. I tak przynajmniej do 9.

Jakbyśmy mieli stworzyć magiczną playlistę, taki soundtrack i nocnej jazdy samochodem po mieście, to myślę, że Black Velvet mógłby pasować. Na pewno by pasowały Światła Miasta, czyli jak mówią muzycy formacji Dziwnej Wiosny, właśnie taki soundtrack z tej podróży po mieście nocą. Mieście, które ogarnia rewolucja, koniec świata, może po prostu, jak piszą, szalony melanż z zerwanymi pasami bezpieczeństwa. Ja mam wrażenie, że ta kompozycja, która za chwilę się pojawi, czyli utwór ten tytułowy, to jest trochę takie zerwanie tych pasów bezpieczeństwa, bo panowie mówią wprost, to jest najgłośniejszy jak dotąd numer Dziwnej Wiosny. Mówią, że graliśmy tak głośno, że wzmacniacze trzeba było ustawić frontem do ścian. Jak mówi Dawid Karpiuk, czułem No tego słowa nie mogę powiedzieć. W brzuchu jakby sala koncertowa, w której nagrywaliśmy tę kompozycję, miała się na nas zawalić. Jak mówi Dawid, na szczęście był tam z nami producent Marcin Bors, którego Bóg muzyki bardzo kocha i pewnie to z jego powodu powstrzymał sufit przed zwaleniem nam się na głowy. Teraz zwalać nam się na głowę będzie nowa kompozycja Dziwnej Wiosny, natomiast warto wspomnieć o tym, że Dawid Karpiuk, czyli lider tej formacji, tworzy także solową płytę, na którą to płytę czekamy, płytę Kosmos. To tak jeszcze na małym marginesie. Uważajcie na sufit. To Światła Miasta.

Ja już jestem piątkowo zakochany. Nie wiem, jakie wy macie plany po 21, ale ja zasiadam za telewizorem, czego nie robiłem, drodzy państwo, od lat. Ale warto będzie o godzinie 21 odpalić telewizyjną jedynkę, kulturę, Polonię, wszystko jedno. Bo to właśnie tam będzie transmitowany na żywo koncert formacji The Cure z Openera. Bardzo mocno czekam na to wszystko, oczywiście. I 2 lipca odbędzie się kilka koncertów, i 1 lipca odbędzie się kilka koncertów, i 4 lipca odbędzie się kilka koncertów. Natomiast prawda jest taka, że nas najbardziej interesuje to, co do pokazania ma pan Robert Smith. Więc mocno czekamy na to, tak jak fani formacji Coldplay czekają na tę aukcję, która już wystartowała. Wyjątkowa aukcja, wyobraźcie sobie, że pan Chris Allison, który przez pewien czas produkował nowe dźwięki, to było jakieś 27 lat temu, nowe dźwięki formacji Coldplay, postanowił wystawić te swoje muzyczne archiwa na aukcję. Mówimy o niepublikowanych demach, mówimy o alternatywnych wersjach znanych utworów, mówimy w końcu o kasetach, które dokumentowały początek tego ważnego zespołu. I żeby trochę wejść głębiej, to wyobraźcie sobie, że mamy dostać, jeśli ktoś oczywiście to kupi, akustyczne demo autorstwa Chrisa Martina zatytułowane The World Is Not Enough. To jest dokładnie ten sam tytuł, który później James Bond wypuścił a propos kinowego, pięknego filmu w 1999 roku. Pomysł był taki, żeby to właśnie ta kompozycja miała się pojawić jako motyw filmu o Jamesie Bondzie. Jak każdy pamięta, w końcu Garbage nagrało tę kompozycję. Natomiast przyznam państwu szczerze, że naprawdę wyjątkowe rarytasy szykują się dla wszystkich fanów formacji Coldplay. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Coś czuję, że tanio nie będzie. Ale ja w takich dużych sumach to jestem raczej zielony, chociaż w tym wypadku bardziej żółty.

0: Ale wyjdzie, że jestem dziadersem. Mało tego, na szczęście nie samotnym, bo są też panowie z Lux Torpedy, którzy właśnie z niebytu przywrócili Lux Forum. Tak, drodzy państwo, dla młodzieży mówię, że forum takie internetowe to taka grupa na Facebooku, jak jeszcze nie było Facebooka. Ktoś dzisiaj jeszcze korzysta z Facebooka? Niesamowite, drodzy państwo. Lux Forum, polecamy bardzo serdecznie. Łezka w oku się kręci. Po tych starych polikach spływa pełnych zmarszczek.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
3: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
2: Człowieka, ster za rumpel.
3: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, jeżdżą teraz tylko już 2.
2: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
1: Na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.

0: piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

A jeśli jeszcze nie rozpoznajecie tych dźwięków, to idealnie, bo do tego został stworzony radar. Po to, żeby prezentować te nowości na antenie Eski Rock, to Interpol. Pamiętamy, jak 2 lata temu pan Banks dla NME powiedział, że jest pod wrażeniem tego, nad czym do tej pory pracowali. Minęły 2 lata i dzisiaj panowie nie tylko przedstawiają te nowe dźwięki pod postacią kompozycji See Out Loud, ale przede wszystkim giganci z Nowego Jorku mówią, że należy spodziewać się optymistycznego i wysokoenergetycznego nowego albumu. To my powoli się przygotowujemy, tak jak fani formacji Three Days Grace są przygotowani na wielki powrót, no i na koncerty z panem, który nazywa się Adam Gontier. Ja wiem, że on kiedyś był w tym zespole, natomiast wrócił i opowiada o tym powrocie, mówiąc, że to naprawdę nie było takie trudne. Jak mówi Adam, byliśmy zespołem przez wiele lat, więc przede wszystkim byliśmy dobrymi przyjaciółmi, zanim założyliśmy zespół, więc tak, zrobiłem sobie około 10 lat przerwy, a potem wróciłem i poszło całkiem gładko. To Kill Me Fast i Three Days Grace w Esce Rock.

0: To publiczne błaganie o pomoc sprzed 20 lat, kiedy pani Emily postanowiła opowiedzieć o swoim burzliwym związku z wokalistą zespołu Cedar, panem Seanem Morganem. Artystka miała dość jego zmagań z uzależnieniem i prób ratowania go, dlatego zdecydowała się odejść, no i nagrała tę kompozycję. A kiedy Sean Morgan usłyszał ten kawałek w radiu, to postanowił publicznie ogłosić, że udaje się na odwyk. Myślę, że każda metoda jest dobra, żeby po prostu uratować kogoś. Panie i panowie, już za kilka będziemy sprawdzać, jak to można przegrać proces o 200 milionów funtów. Więcej już po 19 w SC Rock.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
0: Eskarok Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze wyślę was na Rok na Bagnie. Pojawi się wyjątkowa koncertowa gratka dla fanów Kiss. Zahaczymy też o 200 milionów funtów. Ale zanim to wszystko, to proponuję przenieść się do Alabamy, gdzie, mówiąc szczerze, aktualnie pogoda jak w Polsce. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Jest taki gość, który już ma kilka chwil dobrych za sobą, nazywa się Paul McCartney. I wyobraźcie sobie, że Guardian, opisując i recenzując jego najnowszą płytę, napisali, że w wieku 83 lat jego talent do melodii wciąż zadziwia. Od nostalgicznych powrotów do dzieciństwa w Liverpoolu po szaloną fantazję na temat Glastonbury. To są właśnie piosenki napisane z prawdziwym celem i mistrzowską finezją, pisze właśnie o płycie The Boys of Dungeon Lane, magazyn The Guardian. A już teraz właśnie z tej płyty, to ich Come Inside, to Paul McCartney, SC Rock.

No i się nie udało. A 200 milionów funtów, czyli jakiś miliard złotych był do podziału. No i niestety sąd apelacyjny oddalił pozew, który kończy próbę perkusisty formacji Blur, który wniósł pozew w imieniu 160 tysięcy autorów piosenek przeciwko PRS, organizacji odpowiedzialnej za pobieranie i dystrybucję tantiem. Zresztą ten perkusista przegrał tę batalię prawną 200 milionów funtów z tytułu tantiem za muzykę, bo jak twierdzi ta organizacja, czyli Performing Rights Society, wypłaca producentom, ale nie autorom piosenek nieokreślone tantiemy, znane jako, jak to określił, tantiemy za czarną skrzynkę. I to jest chyba ten moment, kiedy też powinienem powiedzieć o tej organizacji, która w Polsce pobiera tantiemy, bo może nie mają czarnej skrzynki, ale czarne chmury zebrały się nad ZAX-em, szczególnie po tym, jak pani Dominika Barabas, czyli autorka muzyki, którą swoją drogą znam też z czasów jeszcze swoich holsztyńskich sprzed zarzuciła prezesowi ZAX-u mobbing, szantaż oraz naruszenie granic intymnych. A jej historia, którą opowiedziała w różnych mediach, brzmi przerażająco. Oczywiście to nie jest miejsce odferowania wyroków, natomiast miejmy nadzieję, że służby przyjrzą się tej informacji, no i dowiemy się, jaka była prawda. To Blair.

0: I to jest ten moment, kiedy wysyłam was na bagno. Tak, drodzy państwo, Podlasie czeka, goniąc rok na bagnie, 3-4 lipca, tam The Toy Dolls. Tam deserter Maleo, który będzie podsumować 40 lat, taki ma plan. Hurt TZN Ksenna, Zenek Grabowski, Stacja B, Wylew, to mnóstwo wspaniałości muzycznych. A jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na rok na bagnie, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Czekamy na nieco więcej niż ten mały przedsmak muzyczny od pana Jennego Mara. To jego nowy spin. Natomiast jak jesteśmy przy nowościach, ale też takich wyjątkowych, to oddajmy głos formacji, którą uwielbiacie, czyli formacji Keys, która właśnie zapowiedziała swoją nową kolekcję bardzo wyjątkowej płyty Keys Destroys Anaheim 76. No i przyszła pora, by upamiętnić 50. rocznicę tego bardzo ważnego koncertu. Dlaczego bardzo ważnego? Bo to był, drodzy Państwo, 20 sierpnia 76 roku, kiedy formacja Kiss wystąpiła przed ponad 42 tysiącami fanów na stadionie Anaheim w Kalifornii. I dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że oni 3 lata wcześniej tak naprawdę koncertowali dla kilkudziesięciu osób. Przez 3 lata potrafili zgromadzić taką niesamowitą społeczność wokół siebie, że do dzisiaj mówi się o tym pamiętnym koncercie, który w końcu zostanie właśnie wydany. Czekamy oczywiście na tę płytę, natomiast przed nami to, co trwa wiecznie, to Rock and Roll All Night i Keys w SC Rock

0: Nie wiem, czy panowie z Kasabian wiedzą, co dzieje się w Polsce w kontekście ochrony zdrowia, natomiast takie porównania są dosyć niebezpieczne. Warto wspomnieć o tym, że ich najnowszy, 9. studyjny krążek nie pojawi się na dniach, czyli 14 lipca, tylko dopiero 4 września. A jak mówią, album ponownie trafił na stół operacyjny, żebyśmy mogli wprowadzić ostatnie poprawki. Jak mówią, nie mogliśmy wypuścić go o świat, dopóki nie będzie dokładnie taki, jakiego chcieliśmy. I ja przyznam szczerze, że nie mogę się doczekać całości, bo kiedy w minionym tygodniu sięgaliśmy po nowość, czyli Superpowers, a to jest naprawdę zaskakująca kompozycja, mocno funkowo-elektroniczna, która mocno zapowiada tę płytę Act 3. Natomiast zerkałem sobie na różne recenzje fanów, na komentarze, no i generalnie wszyscy są zachwyceni. Chwytliwy bas, psychodeliczny klimat, funkowa energia, która przypomina dokonania formacji Gorillaz, tak bardzo spodobał się formacji, a właściwie fanom formacji Kasabian, że oni naprawdę mocno czekają na to wszystko, co wydarzy się tego 4 września. Tak samo jak my.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, kogo Dave Grohl zaprosił ostatnio na scenę. Zahaczymy o koncert Metaliki, o którym zrobiło się głośno z uwagi na pewien zakaz. A na koniec coś dla fanów Deep Purple. No ale zanim to wszystko, czas dodać trochę ostrości do naszego radaru. To papryczki, to Michał Prokopowicz, to ja. Kłaniam się i zapraszam do 21. Tak, Other Side.

Wystarczyło się przebrać za duże opakowanie cukierków. Takie rzeczy działy się na ostatnich dwóch koncertach w Liverpoolu formacji Foo Fighters. Podczas drugiego dnia panowie zaprosili na scenę 31-letniego Marka z Hiszpanii, który później okazało się, że gra w cover będzie Full Fuckers. No i co ciekawe, przebrał się za gigantyczne opakowanie mentosów. To oczywiście w nawiązaniu do kompozycji Big Me z repertuaru Foo Fighters. Kiedy zresztą panowie wykonywali tę kompozycję na Stadionie Narodowym, to zostali obrzuceni na szczęście nie cukierkami, czego Dave Grohl bardzo nie lubi i podkreślał, żeby po prostu tego nie robić, więc polscy fani rzucali w niego piłeczkami ping-pongowymi. Zresztą sam Dave Grohl był pod wielkim wrażeniem, krzycząc, co to do cholerki jasnej jest, chociaż wcale nie użył słowa cholerka. Natomiast warto też powiedzieć o pierwszym dniu w Liverpoolu, gdzie no, niektórzy mogliby pomyśleć, że tutaj jakiś nepotyzm się wkradł w zapraszanie gości na scenę zespołu Foo Fighters, bo w pewnym momencie zaprosili do wykonania kompozycji Rope pewnego 18-latka, który zasiadł za perkusją i zagrał. I w pewnym momencie Dave Grohl powiedział: wiem, że masz na imię Max, bo obchodzisz dzisiaj swoje 18 urodziny i jesteś chłopakiem mojej córki Harper. No i chyba tego nikt się po prostu nie spodziewał. Natomiast wielka tutaj solidarność dla każdego bębniarza. Sam kiedyś pretendowałem do bycia nim, natomiast rok temu pozbyłem się swoich bębnów na rzecz Łukasza, czyli perkusisty Sorry Boys. Mam nadzieję, że są teraz w dobrych rękach i przeżywają swoją muzyczną, bębniarską ewolucję. Natomiast ewolucję przeżywamy teraz z formacją Nothing But Thieves.

przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jak do tego doszło. Czy po prostu Metallica nie zrobiła dobrego researchu? Czy ktoś im źle podpowiedział? A może z drugiej strony w ogóle wyszli z takiego założenia, że nikt nie będzie im dyktować, co mogą, a czego nie mogą? No i po bandzie, buch, skopa i po prostu rock and roll. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jest taka kompozycja Toma Jonesa i ostatnio panowie z Metallica grając w Walii wykonali numer z 68 roku. A propos Roberta i Kirka, tak samo jak oni wykonywali Perfect ostatnio u nas. Natomiast ta piosenka jest o mężczyźnie, który dopuścił się morderstwa na swojej niewiernej żonie. To jest też kompozycja, żeby było jasne, która była swego rodzaju nieoficjalnym hymnem pewnej drużyny rugby w Walii. Natomiast wszystko zmieniło się ponad 20 lat temu, kiedy pani senatorka właśnie z Walii stwierdziła, że ten tekst piosenki gloryfikuje przemoc wobec kobiet. No i zaczęły się zmiany. Te zmiany trwały długo, między innymi dziś 10 lat temu ten walijski związek rugby usunął ten utwór z playlisty przed meczami, a 3 lata temu zakazano tej kompozycji wykonywać chórom podczas utworu, czy wykonywania tego numeru na stadionach. Natomiast panowie z Metallica w Cardiff wykonali tę kompozycję i co ciekawe, churalnie ten numer zaśpiewał też cały stadion. To tak, żeby nie było, ja się odcinam całkowicie. Dlatego już teraz ci, którzy śpiewać nie mogą, bo chodzą i nie do końca żyją. To The Hooters w Est Rock.

i powstrzymuję się, drodzy Państwo, tylko dlatego, że cenię sobie zespół Nickelback z jednej prostej przyczyny. Bo chociaż nie podobają mi się te odgrzewane kotlety odgrzewanych kotletów, które za chwilę pojawią się na antenie Eski Rocki, nie chodzi o te kompozycje, tylko o sposób podania. Natomiast nigdy przez 22 lata pracy w radiu nigdy nie poznałem tak przyjacielskiego zespołu, a znamy się osobiście. Nigdy nikt tak dobrze mnie nigdy nie potraktował. Naprawdę. To, co i jak traktują muzycy Nickelback, dziennikarze, jest po prostu fenomenalne. Kiedyś może opowiem to, co działo się za kulisami ich pierwszego koncertu na Torwarze, kiedy zaprosili mnie do garderoby. Ale teraz nie o tym. Teraz czas pogonić ich za sprawą tego Bones for the Crows. Swoją drogą, kompozycja, która ma już kilka lat, z gier, z zapasów. Jak zobaczycie jeszcze gdzieś indziej ją, dajcie koniecznie znać.

0: Autopromocja. Melina. Melina S Rock.
1: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
2: Melina. A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk, profesor Grzegorz Motyka.
0: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

To piękna, charytatywna inicjatywa pana Ariego Wedera, który pojawił się z tą kompozycją kilka dni temu przy okazji otwarcia centrum imienia Baracka Obamy. Centrum, które powstało w Chicago. I warto tutaj się na chwilę zatrzymać, bo to właśnie wtedy na otwarciu pojawił się chociażby wspomniany Eddie Vedder, który wraz z organizacją Guitars Over Guns wykonali po raz pierwszy tę kompozycję, która dzisiaj już jest także dostępna w mediach. To Better Believe w SC Rock. A jak już mówimy o rzeczach, które dostępne są w mediach, to warto wspomnieć o tym, że lada chwila, 3 lipca na sklepowych półkach pojawi się 25. studyjny album formacji Deep Purple Splat. I już możecie w zakładce Radar posłuchać wyjątkowego wywiadu z muzykami formacji Deep Purple, którego to muzycy udzielili dla Eski Rock, a wspominam

o tym wprost, dlatego że tam padają naprawdę zaskakujące rzeczy, chociażby rozmawiając z Michałem Cieślikiem, który rozmawiał z panami, to on powiedział mi wprost, hola hola, to nie jest tak, że sami muzycy wspominali, że to będzie najcięższa płyta od lat, to tak naprawdę recenzenci to potwierdzają, a panowie tylko potakują, więc warto, drodzy państwo, posłuchać tego wywiadu, bo naprawdę można złapać pewną perspektywę tego, czego fani mogą się spodziewać już lada chwila. To Pictures of You, no i Deep Purple w SC Rock.

0: I tym pięknym irlandzkim akcentem kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, a Was zostawiam w bardzo dobrych, pięknych, muzycznych rękach Jaro Sobierajewicza, który przygotował dla Was naprawdę wyjątkowy program po 21:00. Michał Prokopowicz, do usłyszenia, do jutra, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale jakie to piękne. Prawda? Krowy wychodzą sobie same, żeby się paść. Dój, jak powiedziałaś, jest ważny dla krów.
3: Ale potem przychodzą, cudowne. Potem się relaksują.
2: Cieplarniane warunki,
3: taka
2: wiesz.
3: Taka krowa, to jest szczęśliwa krowa.
2: Taka krowa żyje sobie jak w Gołębiewskim. A ty wiesz, że to kosztuje? Ja wiem.
4: 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.
2: To czterech panach w jednym namiocie.
5: Potrafi we czterech spać w tym namiocie. Co prawda część ciała wystawała z jednej strony, część ciała z drugiej strony i ogień i komar. Ogień i komar.
3: Ile wakacji ludziom tak upłynęło? Ogień, komar.
2: Jaka część ciała wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry

Jarosław Subierajewicz. Dobry wieczór, witam w audycji To był dobry rok. Dziś bez tematu przewodniego, jak to ostatnio często bywało, za to nadrobimy sobie trochę bieżących wydarzeń. Jak to czwartkowe, czyli urodziny Darona Malakiana, gitarzysty pochodzenia ormiańskiego, który jednak przychodził 51 lat temu na świat już w Los Angeles. W czwartek urodziny tego, którego znamy z grupy System of a Down oraz tej, która zaczęła nam dzisiaj audycję Scars on Broadway. A dziś za to urodziny człowieka, który śpiewa w zespole Pantera, choć ja ostatnio miałem okazję oglądać na Mystic Festival, na przykład na koncercie zespołu Down. Człowiek z Nowego Orleanu. Człowiek, który wygląda dobrze. Poprawił trochę formę fizyczną i od razu też jest lepsza ta wokalna. Phil Anselmo. Wszystkiego najlepszego na urodziny. Już 58. Pantera. I'm broken.

We Care A Lot, Faith No More, z pierwszych początkowych czasów, kiedy jeszcze w składzie nie było wokalisty Mike'a Pattona. Ale to nie z jego powodu gramy dziś ten numer, bo jutro swoje urodziny będzie miał klawiszowiec Roddy Bottum. Człowiek, on teraz będzie nie o zasługach muzycznych dla kapeli, a orientacji seksualnej, ale to jest taka dość dziwna sytuacja, bo on jest w takim środowisku, że homoseksualizm jest średnio pożądany, przynajmniej był średnio pożądany, kiedy go ujawnił w roku 93. Był jednym z pierwszych otwarcie homoseksualnych muzyków rockowych. No choć zdarzały mu się też romanse z kobietami. Pod koniec lat 80. miał być w krótkotrwającym związku z amerykańską piosenkarką i aktorką Courtney Love. To było w czasach, gdy śpiewała dla Faith No More. Swoją drogą, ktoś o tym wiedział, że była przez chwilę wokalistką tej kapeli. Na koniec to, co sam uważa za swój największy wkład w historię Faith No More, bo on napisał słowo do tej piosenki, którą Państwu przed chwilą grałem, czyli We Care A Lot, i stworzył w całości, czyli w warstwie tekstowej i muzycznej kawałek, który zagramy teraz. Be Aggressive. Piosenka mówiąca o seksie oralnym.

Wait and Bleed. Slipknot z debiutanckiej płyty, która w poniedziałek miała swoje 27. urodziny. Ależ musi być szczęśliwy Ross Robinson, a więc ten gość, który pojawił się swego czasu na próbie zespołu, bo to on potem pośredniczył i przekonał wytwórnię Roadrunner Records, żeby podpisali ze Slipknotem kontrakt na wydanie 7 płyt. No i to za jego sprawą polecieli do Los Angeles i nagrywać album Slipknot, który ukazał się 29 czerwca roku 99. A jutro będzie też rocznica wydania innej płyty, takiej płyty, którą normalny człowiek powinien po kilkunastu sekundach pierwszego odsłuchu wyłączyć, gwałtownie naciskając stop na odtwarzaczu. A ten nienormalny zrobi głośniej, doceniając to, jak Napalm Death zapisał się w historii muzyki ekstremalnej. Mówią, że płyta Scum zaczyna piękną historię tego, co nazywamy grindcorem. Zgadzacie się? To z tej płyty pochodzi to nagranie. You suffer. Tak, dobrze Państwo usłyszeli, to już koniec. Możemy jeszcze raz zagrać? You suffer. Numer zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako najkrótszy utwór i zdaje się też jako utwór, który ma najkrótszy teledysk. Napalm Death. A w niedzielę, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale minie rok od ostatniego koncertu Ozziego. Od Back to the Beginning, na którym Ozzy zdążył jeszcze zaśpiewać, to Mr. Crowley.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Odwiedź

0: Teddy Swims, Skunk Amenzi i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
2: To był dobry rok.
1: To był dobry rok.

sobotę piękna rocznica. 4 lipca roku 76, a więc 50 lat będzie. The Clash grali swój debiutacki koncert wspierając Sex Pistols w pubie w Sheffield. The Black Swan, tak to się nazywało. To było regularne miejsce na mapie koncertowej. No w każdym razie ci, którzy tam byli, donoszą, że w dusznym miejscu w środku letniej fali upałów, bo takie były w Wielkiej Brytanii w roku 76, był spory tłum. No ale mogło być tych ludzi pewnie kilkuset, a dziś do bycia na tym występie przyznaje się kilka tysięcy, jak nie więcej ludzi. I tak się składa, że tego samego dnia, 4 lipca roku 76, gdy The Clash debiutowali w Sheffield, Ramonsi grali koncert w Roundhouse w Camden, w Londynie, bo oni wtedy przyjechali na kilka występów do Anglii, promując debiutancki album. I podziwiali ich wtedy na żywo w tłumie fanów Mark Bolan, na przykład T-Rex, a na późniejszych koncertach, oczywiście nie tego samego dnia, bo nie mogli, bo grali koncert przecież wspomniani The Clash, także oni. Niektórzy byli zrażeni nieco wyglądem Amerykanów, bo przecież do końca istnienia grupy wszyscy nosili długie włosy, co było średnio do przyjęcia dla krótko strzyżonych punków w Europie, no ale ci, którzy przyszli na ich koncerty, zobaczyli, jak można prosto grać i jak się zachowywać na scenie. Płomień punkowej rewolucji te 50 lat temu zapłonął. Rockaway Beach, Ramones. 1, 2, 3, 4.

postać, która ma dość brutalności policji. I podawał jako inspirację piosenkę inną zespołu Talking Heads o tytule Psycho Killer. Teraz już zrobi się dużo spokojniej i specjalnie wiele powiedzieć nie będzie trzeba. Rok 97, jutro rocznica wydania albumu OK Computer w Ameryce, albumu oczywiście zespołu Radiohead. Lucky.

Desert Rose. Piękna piosenka i piękne głosy panów Stinga i algierskiego piosenkarza Cheba Mami. No ale z tym drugim jest związana nieprawdopodobnie okropna historia. Już po wydaniu tej piosenki, co miało miejsce bodaj w 1999 roku, kariera tego algierskiego piosenkarza się mocno rozkręciła. No i wrócił na chwilę do swojej Algierii latem 2005 roku. I proszę sobie wyobrazić, że z pomocą swojego menedżera przetrzymywał swoją byłą dziewczynę w domu należącym do jednego z jego przyjaciół celem, i tu się proszę mocno trzymać, zmuszenia jej wbrew woli do przerwania ciąży, do której doszło, no głównie też z jego powodu. Doszło do zabiegu, lecz płód na szczęście przetrwały i urodziła się zdrowa dziewczynka. Kobieta udała się z powrotem do Francji, udało jej się uciec, no i tam oskarżyła mamiego i jego menedżera o siłową próbę aborcji. W maju 2007 roku francuski sąd wydał za nim nakaz aresztowania. On wpłacił kaucję i z tej Francji, w której był, wyjechał, ale dwa lata później został zatrzymany na lotnisku w Paryżu. A 3 lipca 2009 roku francuski sąd skazał go na 5 lat więzienia. Przeokropna historia. A teraz będzie fragment płyty, która ukazywała się 5 kwietnia roku 88, czyli już ponad 38 lat temu. Płyta, która wyniosła 24-letnią wówczas pochodzącą z Cleveland w stanie Ohio Tracy Chapman na szczyty popularności. Bardzo lubi jej niski, przejmujący głos, a ta płyta to jest 11 piosenek takiej trochę folkowej proweniencji, które Tracy nagrywała w studiu w Hollywood. To był dobry czas dla Tracy Chapman. Potem po premierze tej płyty i po wielkiej popularności została zaproszona na koncert na 70. urodziny Nelsona Mandeli. A udział w nim dodatkowo sprawił, że płyta dokładnie 2 lipca roku 88 była najchętniej kupowanym albumem w Wielkiej Brytanii. No ale ta płyta jest piękna i pełna cudownych piosenek, takich jak Baby, I Can't Hold You.

0: To był dobry rok w ESC Rock.
1: Tracy Chapman w audycji To był dobry rok. Na koniec jeszcze jedna piękna kompozycja. No i tu wstrzymuję się od użycia słowa piosenka, bo rzecz jest wybitna i jest to dzieło sztuki, o czym zaraz się Państwo przekonają. The Host of Seraphim zespołu Dead Can Dance, który pojawi się z racji dzisiejszych urodzin dżentelmena z Londynu, Brendana Perego, a więc mowa o męskiej połowie duetu Dead Can Dance. Piękna rzecz na koniec dzisiejszej audycji. Dzięki, do usłyszenia.

0: To był dobry rok w SC Rock. Reklama. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.